0: SK Ostrzeszów.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Skakujemy we wtorek. Marta Rajewska, dzień dobry. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 12 kresek do 20 stopni prognozują synoptycy. W ciągu dnia możemy spodziewać się i chmur, i przejaśnień.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jest 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A tej nocy rosyjskie drony ponownie zaatakowały ukraińskie miasta. W związku z atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert. To dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ten został już odwołany. Skończyła się też operacja polskiego lotnictwa. Według dowództwa operacyjnego nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic było tematem pilnego spotkania rządu i służb. Wzięli w nim udział m.in. premier i szefowie MON oraz MSZ oraz dowódcy polskiej armii.
3: Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
2: Informował reporter eski Aleksander Ruszkowski. Co czwarty Polak zmaga się z otyłością lub podwyższonym ciśnieniem, a to może prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. To wyniki najnowszego badania WOBASZ, czyli ogólnopolskiego badania, które ocenia stan zdrowia Polaków.
4: Co czwarty Polak spełnia kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego, a więc ma otyłość lub otyłość brzuszną i dwa z trzech czynników, czyli podwyższone ciśnienie, cholesterol, nie HDL i zaburzenia metabolizmu glukozy.
2: Mówi kardiolog Aleksander Prejbisz. Pozytywną zmianą jest natomiast mniejsza liczba palaczy.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Alpiniści na Kościele Miłosierdzia Bożego w Kaliszu ruszył remont zabytku, konkretnie żelbetonowej konstrukcji i wież. Pierwszy etap obejmuje prawie 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Drugie tyle ma być wyremontowane w przyszłym roku. Pracę dofinansował m.in. wojewódzki konserwator zabytków. Tego jeszcze w Ostrzeszowskim Centrum Kultury nie było. Do oferty placówki dołączają zajęcia z tańca brzucha. Trwa nabór do grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły w necie.
0: Jankes,
5: Jankes,
0: Kama
5: i
0: Wiktor
5: w Radiu SK.
6: Everybody, dzień dobry!
7: Pokaż gardło!
6: Zdrowy, możemy jechać, bardzo dobrze, lecimy.
7: Ja jestem tak zdrowy, słuchajcie, że nawet stwierdziłem, że dzisiejszy wtorek to jest dobry dzień, żeby wrócić na siłownię po raz 67 w tym roku i tak zrobię, taki będę.
8: Ale po co tam idziesz? Po to, żeby się wody napić, czy o co chodzi?
7: Po to, żeby po trzech dniach przestać znowu chodzić.
8: No dobra, to w takim razie dzień dobry, żeby zgodnie ze świętem olać system, bo mamy dzień olewania systemu.
6: Bardzo dobrze.
7: Ale Bianki, jest też dzień prostaty.
6: Dzisiaj
7: więc...
6: ja się muszę nie zapisać, bo ja jestem zdrowiutki, proszę pana.
8: Tak, kasznij.
7: A dla was wtorek to jest dobry dzień na... Tutaj trzy kropki, słuchacze na szóstkę, wstawajcie i kończcie. Wtorek to dobry dzień na...
6: Ale serio, tam do roku byłem u lekarza, u pana od prostaty i powiedział, że ha, proszę pana, ale pan dobrze wyglądał.
7: Proszę nie łączyć mojego kaszlenia z badaniem prostaty.
8: Za późno!

0: czyli co, Janki? Jednak nie.
1: Co, że nie?
2: Nie prostata, badanie, tylko kolana.
0: Nie proktolog, ani prostata, tylko kolana, tak?
1: Słuchajcie, wczoraj byłem u ortopedy, bo od 3 tygodni mam problem z kolanem. Powiedział, proszę pana, pan chodzi w ogóle? Na kolana! Słuchajcie, mam problem z kolanem, zerwane więzadło przednie i łąkotka popsuta też.
3: Całe Janki, całe szczęście, że masz dwie.
0: Całe szczęście, że jak mówisz do mikrofonu, to nie gadasz kolanami.
1: Ale może wtedy miałem taki fajny głos, taki wiecie, no. Troszkę popsuty. No dobrze. 8 minut po godzinie 6.
3: Dzisiaj mamy dzień olewania systemu i zastanawiamy się, co u naszych słuchaczy. Wtorek to dobry dzień na...
4: Wtorek to zdecydowanie dobry dzień, żeby pójść do więzienia.
1: Co?
4: Ale spokojnie. Pracuję tam. O 15 wychodzę.
1: Służba więzienna chyba, prawda? Byliście kiedyś w więzieniu?
5: Tak.
1: O, brawo dla kolegi!
0: Bogaj, dawaj do mikrofonu.
1: Brawo,
0: co
1: brawo.
0: To za historia?
1: No,
0: to
6: wycieczka szkolna do więzienia.
1: Patrzcie, gdzie wkrótce możecie wylądować.
0: No, 4 kolegów nie wróciło.
1: Pozdrowienia do więzienia dla wszystkich oczywiście.
0: Dla tych, którzy są w małżeństwie, bo to tak podobne takie właśnie.

0: nami Zalia i pani Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry.
1: No, z pary Zalia, pani Jadzia. Mm-hmm. Wybieram zdecydowanie panią Jadzię.
2: Poranne rasowanie.
3: Nasza ukochana, jakbyś mogła nam powiedzieć, czy wtorek jest dobrym dniem na... I tutaj pytanie na co?
0: Na co?
2: Może na pójście na duże zakupy, żeby nie chodzić w piątek?
4: To jest jakiś pomysł, rzeczywiście.
1: Informacja dla posiadających pieniądze.
2: Tak, nie ma dużo ludzi w sklepach.
4: Bardzo dobrze. Kupujesz we wtorek brokuła, a w piątek już jest po brokule.
3: Jak był COVID, to we wtorki były godziny dla seniorów, Jankes. Tak, tylko w kontekście twojego kolana mówię.
4: A ja pamiętam, kiedyś wpadłem i nie zauważyli. I tak stwierdziłem, że chyba...
2: Chyba
4: jest okej ze mną.
1: Swój człowiek.
5: Dobra, słuchajcie, prasujemy, sprawdzamy, co w prasie i na świecie i nie tylko.
1: No, jest jakieś wielkie zamieszanie ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, że pracownicy największych firm, które rozwijają te AI-e i ze sobą konkurują, odchodzą z pracy, bo są przerażeni tym, co się dzieje.
3: No właśnie, zwolnijmy, bo wkrótce sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: Tak.
3: Tak mówią, ale po angielsku.
1: No właśnie.
5: Yeah.
1: Na jakie pytanie, Jadziula, mogłaby odpowiedzieć sztuczna inteligencja? Gdybyś ty z niej skorzystała, to o co byś zapytała?
2: Mhm. Takie pytanie mi trudne dajesz. O co bym mogła zapytać?
4: No to co, no co się nurtuje, no? No.
2: Żeby mi powiedziała numerki do Totolotka.
6: Tylko w Radiu SK.
2: Tak na szóstkę.
4: Poprosimy. I żeby wtedy tylko Jadzia wygrała i będzie...
2: Ale tylko mi, żeby powiedziała.
4: Dokładnie.
2: No.
4: Poprosimy. Aha, dziękujemy. Aha. Niesztuczna Jadzia do nas najpóźniej jutro. Dziękujemy ci, kochanie.

0: te Wiktory to jednak fajne chłopaki tytuły na antenie.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza. Jesteśmy w komplecie we wtorek, 15 września i odbieramy... Ała, telefon, ała, bo znowu to kolano mi się odezwało.
2: Hej, Jankes, słyszałam, że masz chore kolana. O? Możesz sobie przybić piątkę razem z moim popem, bo niestety ma złamanie łańkotki, więc zapraszam obydwu na rehabilitację.
3: Ale razem tworzycie idealnego faceta z dwoma zdrowymi kolanami.
1: Dziękujemy.
0: Jak się przybija piątkę kolanem?

0: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają m.in. w Smolnikach. Drogowców spotkacie także w Palatach. Kierowcy w tych miejscach noga z gazu. Do 20 stopni prognozują dziś synoptycy.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: 6.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad terytorium Litwy. Maszyna wtargnęła tam na wschód od Kowna. Prawdopodobnie nadleciała od strony Białorusi. Na miejscu udali się policjanci i funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zestrzelony. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: SK Sport News.
7: Gwiazd Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącym 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem. Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na 5. miejsce w ligowej tabeli. A niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor.
9: W Radiu RTSK.
10: Kama dzisiaj w nowych portkach, ale dobrze wygląda. Widzicie to wszyscy? Słuchacze?
11: Czekaj, zajrzę pod stół.
10: No dobrze, 6.31, 29 minut do godziny 7.
12: Wtorek to dobry dzień na...
13: Manko, aha. Wtorek to dobry dzień, aha, żeby trochę porapować, aha, pozdrawiam.
11: A też można, jak najbardziej. Mm-hmm. Wtorek to dobry dzień na zbadanie kolana.
12: Jeżeli dzisiaj zajmujemy się kolanem Jankesa, to boję się, czym będziemy się jutro, Wiktor, u ciebie zajmować.
14: Ała.

0: Jak wcale nie jest taki sam, bo lewe kolano różni się od prawego u niego.
1: To prawda, lewe bardzo spoko, na prawym nie dojdę nigdzie.
0: To jest ciekawe,
1: lewe do Częstochowy nie dojdę.
0: Bo można powiedzieć, że teraz masz dwa lewe kolana. Lewe zdrowe i prawe, które jest lewe.
1: No dobrze, wyjdźmy już z tego kolana. Czy jeszcze nie? Czy jeszcze jesteśmy na Messengerku, a tam się dzieje?
2: No słuchaj, możemy pójść w temat wtorek to dobry dzień na...
3: Hej Eska, wtorek to dobry dzień na wyjazd do Krakowa. I chociaż jest duża mgła, i tak mnie nie pokona. Muszę dojechać. Pozdrawiam.
1: Alicia Kiss do nas zadzwoniła. Jo, Dziękujemy pięknie.
2: To dobry dzień na rozmasowanie Jankesowi kolana.
1: Wtorek to dobry dzień na urodziny z Eską i to już za chwilę.
4: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: 13 do 7. Happy birthday
1: to you. Maciej, Maciej.
2: SK budzi w urodziny.
0: Maciek, Maciek, Maciek, jesteś?
3: Halo, halo, jestem.
0: No, witamy. Maćku, to prawda, że ty grasz w jakiejś kapeli weselnej?
3: Jak najbardziej, prawda.
0: A na czym grasz?
3: Na gitarze.
0: Gitara.
4: Które hity są najlepsze na wesela? Które wyciągają ludzi zawsze na parkiet?
3: Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że najbardziej najlepszymi hitami na wesela są... utwory Disco Polo.
0: Super! To dobrze, nic się nie zmieniło. Brawo, brawo, brawo! Ej, a jaki teraz numer?
5: Wszyscy Polacy to jedna rodzina.
6: To nie jest Disco Polo.
4: Ale tak a propos rodziny, to ojej, chciałam to ci powiedzieć, że twoja mamusia Małgorzata napisała do nas, bo ona by chciała, żeby ci było dobrze, żeby ci było fajnie, ale też troszkę ponarzekała, że ty po prostu nie masz czasu ani dla siebie, ani dla rodziny, a trójka dzieciaków na pokładzie z tego, co wiemy, u ciebie jest. Więc bądź trochę mniej zajęty i trochę bardziej szczęśliwy. Po prostu.
3: No, dziękuję bardzo.
0: Wiele grzeci życzymy, no.
7: Druga twoja pasja życiowa to jest zajmowanie się ogrodem, kwiatami. Można o tobie powiedzieć, że jesteś ogrodnik?
3: Z całą pewnością.
7: Słuchaj, czyli jakbyś...
0: Zapytajmy o tego Gerbera.
7: Tego z plaży? Nie, no. Albo zapytajmy, czy jak przyjdziesz na wesele ze swoimi wyhodowanymi kwiatami, to czy goście tańczą na róże?
3: Na róże? No, na tej róży będzie ciężko tańczyć.
0: No dobra, słuchaj, gramy, my tutaj gramy na naszych gitarach i z jednej ze strun wystaje stówka urodzinowa, to dla ciebie, kochany!
3: Dzięki bardzo, dzięki!
4: Wszystkiego najlepszego. Ściskamy cię bardzo, bardzo mocno. No i cóż, no, wszystkiego najlepszego jeszcze raz.

0: all. Na.
1: Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie idzie po złoto.
2: No i jest
3: co najmniej
1: po złote.
2: Trochę to brzmi, słuchajcie, jak nowy odcinek Gwiezdnych Wojen. Polski Komitet Olimpijski, no

0: Rozdanie. To już za chwilę. I o tym za chwilę w newsach. Na pewno po godzinie 7 też 7 wygrywa u nas.
1: Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Pijcie kawkę i za chwilę do nas wracajcie.
2: Jankes.
3: Jankes.
2: Kama.
3: Kama.
4: I Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby Twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 35.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
24: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
23: To w ogóle możliwe?
24: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
25: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Około 12 kresek na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie, do 20 prognozują dziś specy od pogody. W ciągu dnia możemy spodziewać się i chmur, i przejaśnień. A jeśli chodzi o remonty, to te trwają między innymi w Smolnikach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
3: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO.
2: A przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. Kmita chce najpierw uporządkować sytuację w komitecie.
4: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
2: Kmita swoje stanowisko będzie zajmował do kwietnia przyszłego roku. A uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w Krakowie głosują w prawyborach prezydenckich. Zgłosiło się do nich 11 placówek.
5: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, żeby pokazać im, jak się głosuje. My też bardzo naciskamy jako Młodzieżowa Rada Krakowa na to, żeby te prawybory były prowadzone w jak najbardziej realistyczny sposób.
2: Mówił Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów w piątek, a właściwe głosowanie na prezydenta Krakowa 27 września.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, nie jesteś sama i masz prawo do bezpieczeństwa. To hasło grupy wsparcia, która rusza w Ostrzeszowie. Jest przeznaczona dla kobiet doświadczających przemocy domowej. Pierwsze spotkanie 30 września w ośrodku interwencji kryzysowej. To będzie bardzo smaczna impreza. Już w niedzielę odbędzie się kolejna edycja festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata.
6: Jest to w tym roku dziesięciolecie, także przygotowujemy wiele różnych atrakcji dodatkowych.
1: Mówi Aleksandra Łuszczek z Urzędu Gminy w Kraszewicach, a to na przykład koncerty i wspólna biesiada.
7: Jankes, Kama
8: i Wiktor.
7: Radio SK.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ktoś, jeśli wtorek słucha, że nam podrzucili jakieś pyszne ciasto.
11: To słuchacz Michał dzisiaj.
10: Dziękujemy.
11: Z samego rana.
10: Jeśli wtorek, to...
9: No właśnie, jeśli wtorek, to nagrywajcie się na SK-owym Messengerze, dajcie znać.
12: Wtorek to najlepszy dzień, żeby zrobić cynamonki po raz pierwszy w tym sezonie.
11: O, to sprawdzę. Może tam w tej torbie właśnie są.
10: No. Słuchajcie, jest pasztet.
9: To nie pasztet, to sernik.
11: Wiecie, że ja raz robiłem własnoręcznie cynamonki.
10: Nikto?
11: Smakowało dobrze, ale wyglądało tak...
9: Jak pasztet.
11: Jakby krowie wypadło spod ogona.
10: Komu pasztet?
13: Dziękujemy, jesteście wspaniałymi słuchaczami. Cudo.

0: Przeciwko Damce.
1: Po siódmej wygrywaj, to już za chwilę na antenie Radia SK, po drodze Kuba i Calvin Harris.
0: Słuchajcie, wtorek to jest bardzo dobry dzień, żeby ogłosić kolejny sukces Polaków.
2: Brawo!
3: Ja bardzo lubię, kiedy Polacy odnoszą sukcesy, ponieważ wtedy czuję się jeszcze bardziej jako Polka i podłączam się pod ich sukcesy.
0: No, to teraz słuchajcie, bo mamy sukces w grapplingu. Paweł Jaworski
1: pokonał... Grappling?
0: A, to jest taki sport. W finale zmagań do 88 kg wygrapplingował Szweda Marlona Taika i tym samym zdobył pierwszy złoty medal.
1: W imieniu tych, którzy nie wiedzą, co to jest grappling, Jankes pyta, co to jest grappling.
3: Jankes, grappling to jest rodzaj walki wręcz wykorzystujący techniki chwytów, dźwiganie, obalanie i duszenie, tylko nie wolno w nich uderzać.
1: No, okej, czyli takie przytulanki powiedzmy, tak? To rozumiem, mniej więcej.
0: Zaraz mogę i ci pokażę.
4: Dziękuję.
0: Zróbcie mi siaczka.

0: No i to jest dowód na to, że u nas gra gitara i bardzo dobrze, mamy nadzieję, że u was również gra gitarka.
1: Gdzie? No posłuchaj, gdzie to jest gitara?
0: To jest gitara.
1: To jest gitara?
0: To jest normalna gitara, no.
1: To jest 127 guzik na keyboardzie.
0: No właśnie mówię, to jest gitara, ja nie mówię z jakiego instrumentu, płynie to wszystko oczywiście, ale z keyboardu, no ale gitara jakby nie było.
2: No to zapraszamy w takim razie, również naciskajcie guziczki 664-402-302, zaczynamy, siódme wygrywa.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
4: Grzegorz Gorzowa.
1: No to w takim razie 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy. Dawaj tą prostatę.
2: Dzisiaj jest dzień prostaty. Czy to prawda, że kobiety też mają prostatę, ale jej nie używają?
4: Nie.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Dzisiaj o 18:00 nasi siatkarze zagrają z Ukrainą w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Tylko w jakim sporcie?
0: No właśnie.
4: Siatkówka oczywiście.
0: Dobrze.
3: Trzecie.
2: Czy Pearl Harbor leży obok ustki?
4: Nie.
1: Nie, bo obok ustki leżą gerbery.
3: Czwarte.
0: Lecimy dalej.
1: Czekaj, ale przestań tak szumieć.
0: Przestań szumieć.
1: Przestań latać.
4: Dobra, już. No.
0: Wczoraj po godzinie 15:00 do Korościela dołączyła osoba.
2: Wyjątkowa osoba.
0: Wyjątkowa. Kto to był?
1: Płć damska.
2: Powiem, że...
4: Nie mam zielonego pojęcia. Jakaś odpowiedź?
1: Bardzo ładna dziewczyna. 6 liter to jest i imię, i nazwisko razem.
5: I minuta została.
2: Ola Kot. Trzymaj się, Grzesiu. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
4: Dzięki,
2: odbieramy kolejne
4: cześć.
2: Telefony.
0: Stracił taki fantastyczny program. Lecimy dalej oczywiście.
5: Dzień dobry, witam.
3: Piąte.
2: Jak nazywa się ta zabawa?
5: Siódma wygrywa.
1: Dobrze.
0: Niesamowite to było.
1: Co podrzucił nam do eskowego studia nasz słuchacz Michał dzisiaj z samego rana?
5: Termin.
1: Dobrze.
0: I uwaga, siódme.
3: Siódme.
0: Właśnie ugryzłeś ciasto od naszego słuchacza Michała, który nam dzisiaj to ciasto dostarczył. Masz pełne usta i wchodzi szef. Co robisz? Co mówisz?
5: Bardzo dobre, tylko szkoda, że są rodzynki.
2: Cudowne. Słuchaj, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem roli głównej należy do ciebie. No i chyba jeszcze musimy dorzucić te rodzynki do sernika.
0: Oczywiście.
5: Dziękuję bardzo.
3: Wygrywa w Radiu SK.
1: A dla wszystkich, którzy jedzą sernik z rodzynkami, mam krótką wiadomość. Idźcie do lekarza.
6: Zawit

0: Siódma wygrywa. Zadaliśmy pytanie naszemu słuchaczowi, że ma usta pełne ciasta u naszego słuchacza Michała i wchodzi szef. I szczerze mówiąc, możemy dokładnie to samo zrobić w kontekście Marcina Prockiego, który za momencik u nas się pojawi w studiu. On wejdzie, będzie mówił w newsach, a my będziemy mieli usta pełne ciasta.
1: W końcu ktoś, kto gada mądrze, zostanie zamieniony z ludźmi, którzy gadają głupoty.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: O tej porze widać już większy ruch na ulicach Ostrzeszowa, także kierowcy noga z gazu. Uważajcie między innymi na Zamkowej, Piastowskiej oraz na Gorgolewskiego. Do 20 stopni prognozują dziś specy od pogody.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. MSZ zaleciło osobom podróżującym z Sycylii sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą, a to w związku z aktywnością Etny i zamknięciem lotniska w Katanii. Przyloty i odloty wstrzymano na nim do godziny 10. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
9: Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz go czeka też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza w nim między innymi rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
10: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Jankę. I Wiktor. W Radiu SK.
13: Zabieramy się za wtorek, no właśnie, i o to was pytamy, jeśli wtorek, to...
14: Wtorek to chyba najlepszy dzień, aby zacząć przygotowywać się do urlopu. Jeszcze środa, czwartek, piątek wieczorem samolot i lecimy na tygodniowy urlop, więc chyba można się już we wtorek pakować. Pozdrawiam.
15: To jeżeli ja miałabym zacząć się przygotowywać do urlopu, to jeszcze 11 miesięcy i 30 dni.
13: Zawsze możecie powiedzieć, że świętujecie dzień opakowań, dlatego się pakujecie do walizki.

0: To jest SK o poranku i tak brzmi właśnie szczęście, czyli Swedish House Mafia razem z Lick Lick.
1: Przyznaj, Wiktor, że ty w piątek nie przyszedłeś tutaj do nas, tak trochę nagle, bo pewnie pojechałeś na grzyby, co?
2: A niby potem zachorowałem.
1: Taki z ciebie kozak.
0: Byłem w lesie i trochę mi...
1: Zawiało
0: mi gardło.
1: Daria zawiało. Słuchajcie, jesteśmy w lesie. Nowy grzyb pojawił się w naszych lasach. To jest tak zwany Amerykanin.
0: O.
1: Niektórzy przychodzą obok i: o nie, nie, nie ruszaj, Amerykanin. Słuchajcie, złotoborowik wysmukły, tak się nazywa od naszego borowika, różni się ubarwieniem. Przywędrował do nas sobie, szedł z Ameryki Północnej i z roku na rok jest go coraz więcej, naprawdę.
2: Negocjując z Amerykanami te stałe bazy, musimy użyć tego argumentu. No zobaczcie, no wasze grzyby już tu są, no hej.
0: Ale czy wy widzieliście, żeby jakiś Amerykanin był wysmukły? To jest niemożliwe.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
11: i po reklamie.

0: Módlmy się. O dobry wtorek. Ono Sela, żeby do nas nie zadzwonił akurat, tylko do sąsiada. Każdy się o coś modli.
1: Dlatego ty mnie nie denerwuj, bo naprawdę naślę na ciebie Nosela.
0: No nie witamy, dawaj mu mojego numeru.
2: Witamy raz jeszcze we wtorek, 15 września. Witamy i zapraszamy tutaj Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
0: Tak jest. Mhm.
1: Jak tam twoje prawko na motor?
2: A proszę pani, za tydzień dopiero mam egzamin. Ho, ho, ho.
0: To uważaj tylko, żebyś nie trafił na Nosela.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, Muchodo, mieliśmy tam po tej stronie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ja z panem Michałem mówię.
5: Dzień dobry.
4: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
5: A na jaki temat, tak mniej więcej?
4: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
5: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie. Mam pana na głośno mówiący,
4: jak się będzie okay. Dobrze. Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu. Pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
5: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakieś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No to w miarę dobrze działa, nie?
4: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
5: Rozumiem, a to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
4: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
5: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
4: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
5: Rozumiem, dobra.
4: I no dlatego to, no, muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
5: Tylko, że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
4: Tak, właśnie będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
5: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
4: No, musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
5: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam, nie?
4: Nie, są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
5: Jasne, dzięki bardzo.
4: Kabel dostarczy panu Łukasz.
5: Siema, szwagier, zostaje wkręcony w Radiu SK. Nie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: Jaki kabel, wariacie?
0: Ale żeby szwagier szwagrowi zgotował taki los?
2: Ale po to, żeby później się pogodzić.
0: A,
2: i po związku.
0: Ja cię szanuję.
2: Dawaj, siedzimy.
1: A jak wygląda godzenie się ze szwagrem?

0: Dziwna i Daria Zawiałow. No dziwna to jest pogoda dzisiaj w tym kraju.
1: Jesień przyszła, proszę pana, no jakby na to nie patrzeć.
2: A to idealna pogoda na grzyby, no. Ciepło, zimno, zimno, ciepło, grzyby, grzyby, grzyby.
0: Jaki jest charakterystyczny tekst w robocie u grzybiarzy?
1: Daj koszyka.
2: Czekamy. A to rzeczywiście,
1: albo
2: no,
1: to moje, tak. to moje.
2: Czekamy. Zostaw tego grzyba.
0: Za chwilę taka robota, więc czekamy na wasze teksty z waszej roboty. Nagrajcie coś takiego charakterystycznego, by inni musieli odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, Skoby Messenger się kłania.
0: Hmm? Jaka robota i jakie teksty akurat u was?
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pies

0: dla psa, który wie co dobre.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: W Ostrzeszowie i w regionie możliwe są mgły, także kierowcy noga z gazu, a jeśli chodzi o remonty, no to te trwają m.in. w Smolnikach, a także w Palatach na termometrach około 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Minęła ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został znaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza.
3: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony.
2: Mówi Cezary Tomczek, wiceszef MON. Znaleziony wczoraj obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. Ogromna zmiana jakościowa, tak o wyborze Mariana Kmity, napełniającego obowiązki szefa PKOL, mówią członkowie zarządu. Dotychczasowy dyrektor sportu w telewizji Polsat dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu.
4: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim, wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
2: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele komitetu do kwietnia. Wygląda jak angielska budka telefoniczna, ale jej zadaniem jest zachęcenie mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy, a jeśli będzie taka potrzeba, do ratowania ludzkiego życia. W Koszalinie stanęła tak zwana budka życia.
5: Budka życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
6: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
2: Mówili pomysłodawcy budki Paulina i Marek Szyperscy. Budka działa w centrum miasta 24 godziny na dobę.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Przebudowa ulicy Odlanowskiej w Mikstacie jest już na finiszu. Chodzi o drogę prowadzącą do pól w Mikstacie Pustkowiu. Trwają tu ostatnie prace. Całość kosztuje 600 tysięcy złotych. Prawie 130 tysięcy to dotacja z budżetu województwa. Rajd na orientację za puszkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Wysocku Wielkim. Psino kocino już 4 października w Dębnicy.
7: Ten pomysł wypłynął od naszych dzieci. Chciały strasznie pomóc bezdomnym zwierzętom.
1: Mówi Paweł Zdybel. Więcej na sk.pl.
8: Janker, Gama i Wiktor. Kto? W Radiu SK.
9: Taka robota. U nas co chwilę mówimy, co to za radio? Radio SK, która jest godzina 3 minutki po godzinie 8.
10: No i pytanie... Jaka robota jest u naszego słuchacza?
11: W mojej pracy często do kolegów mówię: spokojnie, bierz głębiej.
9: A to pewnie pan pracuje jako nurek. Schodzi na głębokość.
12: Możliwe, no. Możliwe.
10: Jeżeli macie swoje możliwe pomysły, to nagrywajcie je na eskowym messengerku. Za momencik będziemy próbowali odgadnąć, co to za robota.
11: Spokojnie, bierz głębiej.

0: Jeżeli ktoś szukał idealnego tytułu na poranek, to właśnie ten. Moje ciało nie jest gotowe. Sombr w Esce. Dzień dobry!
1: Tłumaczeń utworów ciągnarzy. Cieszymy się bardzo. Dobra, lećmy dalej.
2: Przed chwilą nasz słuchacz zadzwonił do nas i powiedział, że szykuje się na wakacje, pakuje już walizkę. I ja bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy na wakacje jadą. Mi się w tym roku bardzo marzyła Grecja i niestety nie udało mi się tam dolecieć.
1: Ja to
2: dolecieć.
1: Samo właśnie, nigdzie nie trafiłem na żadną sałatkę grecką pyszną.
0: A propos tłumaczeń, kalimera, kalispera, kalinichta.
2: Ale właśnie w Grecji, a dokładnie na wyspach Santorini są zmiany, bo jest koniec z wożeniem turystów plus size na osłach.
1: W ogóle powinni tego zabronić, to jest w ogóle jakiś idiotyzm, że nieraz widziałem tam właśnie, są schody bardzo stromo i długo się idzie, ale można też tak z chłopaczką sobie podjechać samochodem i tak dalej. Niektórzy rzeczywiście zejdą na dół i później jadą na osiołkach do góry, przecież to jest jakieś chore.
0: Właśnie robią Janki pierwszy ukłon w stronę właśnie osiołków.
2: Mhm. Tak, ale na razie tylko i wyłącznie w przypadku turystów ważących ponad 100 kg, czyli przychodzisz do osła, tam wyciągają wagę, ważą ciebie i jeśli ważysz 99, to możesz na osiołku, a jak ważysz 100, to nie możesz.
1: Najpierw dają dyplom, jest pan osłem, że ma pan taki pomysł, ale waży pan do 100, to może pan jechać, tak?
0: A w tym samym w tym czasie konie pod morskim okiem pomyślały sobie, fajnie mają w tej Grecji, i ciągnęły wóz, który ma 2 tony.
1: Właśnie.

0: 16 minut po godzinie 8 tutaj Radio SK we wtorek, 15 września. Wiecie, że ja z zawodu jestem elektrykiem?
1: Taka robota w Radiu SK.
2: To dlatego masz takie porażające teksty.
0: Tak, dokładnie. Uważajcie. Przy okazji pozdrawiam swój zespół. Zespół szkół elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskiej przy Dąbrowskiego.
2: Wow.
0: To tam kabelki łączyłem i kopałem rowy w ramach praktyk.
3: No właśnie, my się zastanawiamy, co robi nasz słuchacz Michał, a on u siebie w pracy najczęściej mówi...
4: W mojej pracy często do kolegów mówię: spokojnie, bierz głębiej.
3: No i są różne pomysły.
2: Słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że przechodzili słuchacze obok tej zagadki i nie dali się nabrać.
0: Nie dali, nie dali. Od razu wszyscy wiedzą, nie mieliśmy wysypu tak dobrych informacji, wiadomości, odpowiedzi.
2: Słuchajcie tego idealnego miksu.
5: Hejka, hejka, Tomek z tej strony. Odnośnie zabawy taka robota, myślę, że może pracują przy wykopach.
6: Ten zawód to koparkowy.
7: Kolega może jest operatorem koparki.
8: Wydaje mi się, że to jest operator koparki bądź koparkowodowarki.
9: Czy to jest operator koparki?
0: wszyscy, dobrze.
3: No to pozostaje nam powiedzieć wielkie gratulacje. Nagród nie wyślemy wszystkim.
2: Była jedna wątpliwość.
10: Wiadomka, to ginekolog.
0: Wyślijmy nagrodę tej pani. Jedna zła odpowiedź, jedna osoba będzie łatwiej. Gratulacje!

0: 25 minut po godzinie.
1: Jankę zwalczy z wtorkiem po prostu, tak to brzmi.
0: Nastawiam się na kolejne newsy, bo będziemy w kosmosie.
1: Właśnie, a propos walczenia, podobno Amerykanie wynoszą broń na kolejny poziom, bo umieszczą ją w kosmosie. O tym będzie mówił Marcin Procki.
2: Gdzie oni takie wielkie skafandry znajdą?
0: Droga, no nie wiem, ja nie wiem.
1: Droga mleczna podobno już nie ma być mleczna.
0: Co, Trump się zajął nazwą?
1: Droga amerykańska.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Drogowców możecie spotkać m.in. w Głuszynie, gdzie trwa remont drogi powiatowej. W wielu miejscach możliwe są jeszcze mgły, także kierowcy noga z gazu. A synoptycy prognozują, że dziś termometry mogą pokazać do 20 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych. Ma ona służyć do obrony przed działaniami przeciwników. Pentagon nie zdradza jednak żadnych szczegółów. Przemysław Czarnek, najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Polster dla Superekspresu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje następcy Jarosława Kaczyńskiego. A Drops pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach.
10: Jankes. Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
12: Słyszeliście o tym piesku? Gdzie on się tego nauczył?
13: Ciekawą nazwę ma.
12: Drops. Drops, który znalazł mnóstwo marihuany. No dobrze, pozdrowienia dla piesków, które są z nami, i kotków z samego rana.
14: A wtorek to dobry dzień na?
15: Wtorek to dobry dzień na oddanie krwi, bo nie ma dużych kolejek i wszystko idzie sprawnie. Pozdro.
14: A tylko przypominamy, ci, którzy oddają krew dzisiaj, jutro mają wolne w pracy.
13: Super.
12: No i co najważniejsze, pomagamy innym, więc pamiętajcie. Kiedy oddałeś krew, ostatnio, Wiktor, no? Nie z nosa, jak ci leciała.
13: Skaleczyłem się, to trochę oddałem. Plasterek sobie wziął.

0: Tutaj Jacek 8:38, fajnie, że z nami jesteście we wtorek, 15 września.
1: Wszystko się zgadza, potwierdzam, dobrze powiedział.
0: Bardzo dobrze.
2: Za każdym razem, kiedy kupuję sobie nową rzecz, to pierwsza rzecz, jaką robię, to jest wycięcie metki. Nienawidzę metek!
0: Powiedziała moja córeczka. Mój synek, słuchajcie, mój synek jest fanem metek. U nas metki żyją jakieś 7 sekund po kupieniu rzeczywiście.
2: Ja to rozumiem.
1: Dlatego powinni sprzedawać od razu bez metek, to też by nie było tego oszustwa, o którym teraz wam chcemy powiedzieć.
2: No bo okazuje się, że niemal co czwarta partia zbadanych ciuchów
1: ubrań
2: miała nieprawidłowości na metkach. Czyli producenci deklarowali na metce, że produkt jest na przykład z bawełny, a był w 100% z poliestru. Tfu.
0: Tfu, nie wolno, dziady łobuzy.
1: Mnie też metki oszukują na koszulkach.
2: No.
1: Na przykład zawsze nosiłem t-shirty w rozmiarze M.
0: A powinieneś S-kę nosić.
1: Teraz już się w nie nie mieszczę. Oszukali.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wpadła gruszka do fartuszka!
2: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
1: To zawieziemy je do tłoczni soków!
3: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
4: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy Jarmark Świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.
8: SK.

0: Jedni kawkę, a inni dawkują sobie Alexa Warrena. No i on wlewa dawkę optymizmu o poranku we wtorek, 15 września.
1: To chyba musiałeś mieć piątkę z polskiego, bo lejesz wodę po prostu jak ta lala.
2: To nie jest lanie wody. Aż mnie tutaj przytkało, słuchajcie.
0: Ja widzę, że to jest latanie wody.
2: To jest niesamowite, bo to jest, to wchodzi w życie latający samochód.
1: Jejku.
2: Samochody częściej jeżdżą, ale tak, niektóre pływają.
1: Pamiętam, jak w przedszkolu pytali się mnie, jak będzie wyglądał świat w 2000 roku i rysowałam latające samochody.
0: My cały czas nie możemy wyprodukować swojego pierwszego elektryka, a podobno Holendrzy już produkują latające
2: zgadza
0: auta.
2: Zgadza się, to prawda, jest zielone światło w Europie, zamówiono już 250 sztuk, nawet firma z Holandii otrzymała od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, panie i panowie, pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu.
1: Niesamowite, no, ale w takim razie, patrząc na to bardzo praktycznie, będą mnie wkurzać nie tylko rowerzyści i motocykliści, ale także piloci. Jankę.

0: Liwka, czyli Olivia na antenie Radia SK. Dziękujemy pięknie. 5 minut chyba nie znamy, godzina 9.
1: I nawet nie mając tego latającego holenderskiego samolotu, zarządzam wylot ze studia.
0: Koniec! Dziękujemy pięknie. Za chwilę wleci Kasia Węsierska. No i będziemy lecieć z wami dalej, oczywiście, z hitami na czasie. No,
2: ale spokojnie, bo z naszym samolotem to normalnie z PKP są opóźnienia, więc jutro znowu będziemy.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało,
4: żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska.

0: przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki. Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: W Ostrzeszowie i w regionie możliwe są jeszcze mgły, także kierowcy noga z gazu. Z tego co widać na pogodowych mapach, to w ciągu dnia słońce ma przebijać się przez chmury. Do 20 stopni pokażą termometry.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Dochodzi 9, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd przez tory na czerwonym świetle. To jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać stratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd, a to pokłosie ostatnich wypadków na torach. Michał Rawa ze szczegółami. Michale, jakie zmiany są proponowane?
3: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Kierowcy stracą tymczasowo uprawnienia za wjazd na tory na czerwonym świetle oraz podczas opuszczania i podnoszenia zapór. Ukarani zostaniemy też za omijanie opuszczonych szlabanów i wjazd na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu.
2: Obcy dron zestrzelony nad Litwą, zlikwidowały go służby na wschodzie kraju. Myśliwce NATO prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. W zbadaniu go ma pomóc m.in. Polska, mówił w lokalnej telewizji litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszeniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. A zestrzelony dron najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Apele, akademie i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził robot.
4: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
2: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przede wszystkim ma jednak służyć jako pomoc w nauce programowania.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Osoby z niepełnosprawnościami z miasta i gminy Mikstat mogą zgłaszać, że chcą skorzystać z pomocy osobistego asystenta w 2027 roku. Dokumenty trzeba dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej do 21 września. Prawie 500 osób wzięło udział w wakacyjnych warsztatach w Muzeum w Ostrzeszowie. Było ich w sumie 23.
5: Potrafimy dzieciom zagospodarować czas i oderwać je od ekraników różnej wielkości.
1: Mówi kierownik Mirosława Rzepecka. Było m.in. czerpanie papieru, szydełkowanie i robienie magnesów.
6: 2 minuty, prawie po godzinie 9, ale ja mam ważne pytanie. Która jest u Was godzina? I to pytanie wbrew pozorom ma sens i zaraz Wam to wyjaśnię w Radiu SK. Teddy Swims to na początek, będzie też Jay-Z i Linkin Park. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Love and Wine w Radiu SK, 17 minut po 9. To teraz czas na to, czego mam nadzieję wszyscy potrzebujemy, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy piłkarze wygrali międzynarodowy turniej w Budapeszcie, ale mówimy o piłkarzach 50+ i walking footballu, czyli piłce chodzonej. W miniony weekend podczas zawodów na Węgrzech CDP Klatu zajęło pierwsze miejsce. Naukowcy próbują już nie tylko leczyć Alzheimera, ale także mu zapobiegać. W Europie rozpoczęto nabór do globalnego badania z udziałem ponad 1000 osób zagrożonych tą chorobą. Pika, Hortensja i Smułka mają nowy dom. To tylko część psów, które wczoraj zostały adoptowane ze schroniska na Paluchu. Jeśli chcecie, żeby takich dobrych informacji było więcej, to może macie miejsce na kota albo psa? A z kolejnymi dobrymi informacjami wracamy jeszcze w tym tygodniu, jak zawsze po 9.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
11: SK.

Dominik poprzedni też się tu zaczął, więc ten też się niech tutaj zaczyna. Temper City to jest grupa muzyczna, która już podbiła wasze serca takim hitem jak Self Aware, który gramy w Radiu SK i teraz poszli o krok dalej. Wydali kilka dni temu kawałek Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Powinno wam się spodobać. Gramy w ST.

0: Moja panienka, Lerek Nowator w Radiu SK, 23 minuty do 10. Pytałam was o to, która u was jest godzina. Jest to bardzo zasadne pytanie, nawet jeżeli wszyscy jesteśmy w Polsce. Bo gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to dziś, w tym momencie, u każdego ta pora mogłaby być inna. U mnie na przykład byłaby 12. Tak wynika z moich wyliczeń, mniej więcej. Dlatego, że jedna godzina to ponad 3 lata, a więc dekada naszego życia to około 3 godzin. Licząc więc od północy, o 3 nad ranem mielibyśmy 10 lat, o 6:20, o 9:30, o 12:40 i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, która u was jest w takim razie godzina. Pobawimy się w zgadywanie tego, ile macie lat, bez mówienia, ile macie lat. Za chwilę w Radiu SK Damiano Dawid się pojawi.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Nowy pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15:55, a o 16:55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
4: Oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.

Take Me Back, Kygo, Max McKnown w Radiu SK, 5 minut do godziny 10. Tak mówiłam i pytałam, która jest u Was godzina, bo to trochę zależy od wieku, ale nie powiedziałam, gdzie wysyłać głosówki ani informacje w tej sprawie, więc SK-owy Messenger, tam czekam. Jest taka teoria, która mówi, że nasze życie, gdyby je przełożyć na 24 godziny, to w zależności od tego, ile lat mamy, byłaby u nas w danym momencie inna godzina. U mnie byłoby coś między 12 a 14, licząc, że 10, nie, 3 godziny to jest 10 lat, więc dajcie znać, która u Was jest godzina. Północ to się rodzimy. O 3 nad ranem mamy 10 lat, o 6, 20, o 12, 30, o 15, 40, o 18, 50, o 21, 60 i tak dalej, i tak dalej. Można nagrywać głosówki na SK-owy Messenger. Po 10 wracamy z hitami.

0: Reclama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę?

0: Jaki, gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Remonty trwają m.in. w Palatach, także kierowcy w tym miejscu zachowajcie ostrożność. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 15 kresek do 20 stopni prognozują dziś specy od pogody.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Jest 10:00, to czas na SK News. Marcin Perocki. Zapraszam. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Pierwsze badania nie wykazały, by stanowiła zagrożenie. To jednak nie koniec badań.
10: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
9: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok.
11: Energetyka, szlaki produkcji.
9: Energia, szlaki dostaw żywności, infrastruktura krytyczna, wszystko to musi być przedmiotem dyskusji, mówi Zełenski, a rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Wczoraj Donald Trump już ogłosił, że obie strony zgodziły się na wstrzymanie ataków. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rusza ogólnopolska akcja Straży Leśnej.
12: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
9: Zapowiada Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta.
13: SK Ostrzeszów. Sport.
8: Marta Rajewska. Szykują się mocne żużlowe emocje. W niedzielę Munfin Magnus Ostrów podejmie na miejskim Celfast w Wielkiej Krosno w rewanżowym spotkaniu fazy playdown. Jeśli ostrowianie wygrają, zostają w lidze. Jeśli nie, walczą dalej. Początek meczu w niedzielę o 12:30. To będą 8 jesienne szybowcowe zawody na celność lądowania. 10 października na lotnisku w Podostrowskim Michałkowie piloci sprawdzą swoje umiejętności. Warto zajrzeć wtedy do aeroklubu.
14: 2 minuty po godzinie 10:00, kawa, albo sprawa, albo spotkanie, które mogłoby być mailem, prawdopodobnie to macie w planie. Ja mam w planie zagrać dobre hity. Lady Gaga będzie na przykład i Sanach z Cichosza. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Cicho, Ża, od Sanach. Jej nowy kawałek w Radiu SK, 18 minut po 10. Gdyby nasze życie przełożyć na dobę, to która byłaby u was godzina? Zakładamy, że godzina to mniej więcej 3 lata, bo 3 godziny to dekada, czyli o północy się rodzimy. I pytanie, która właśnie godzina jest u was? Kamil zacznie.
1: No to jeśli dobrze podstawiłem do wzoru, to u mnie jest teraz tak mniej więcej 8.37.
0: Pytanie, czy dobrze podstawiłeś do wzoru. 8.37 to będzie jakieś, poczekaj, 27 lat? Czy ja dobrze liczę? Prawdopodobnie ponad nawet 27. Jest też Majka?
2: Kasiu, u mnie dochodzi 15. I jestem już trochę spóźniona. Nie obchodzi mnie to.
0: 15? Ta, czyli 40, ale 40 to jest nowa 20, więc Majka, gdzie ty się spieszysz? No jest Michał jeszcze.
3: Cześć SK, no co no, u mnie na zegarku, poczekaj, za 15.06, czyli idąc z tym tokiem rozumowano, to co jeszcze mi zostało? Jakaś kolacja, trochę popatrzeć w telewizor, może jeszcze poczytać trochę książkę i do spania.
0: No Michał, ale szykuje się naprawdę piękny wieczór.
4: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, no co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
7: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Nie przypominam sobie, która u niego może być dzisiaj godzina, ale raczej tak bardziej po południu. Eminema już Without Me w Radiu SK i nie chodzi mi o to, że on mieszka w Stanach, tylko na 22 minuty do 11. Chodzi mi o to, że gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to każdy z nas miałby teraz inną godzinę. Damian napisał, że u niego byłaby 13.30, czyli Damian liczy, 30 byś miał o 12, godzina to jest 3 lata mniej więcej, czyli jakieś 34, no może w okolicach 35 roku życia jest Damian. Jak chcecie, to wciąż możecie liczyć. Nasze panie z matematyki byłyby dumne, że wszystkie umiejętności wyniesione z tych lekcji wykorzystujemy właśnie w tak ambitny i pożyteczny sposób, jak przeliczanie wieku na godziny.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: W tym domu nigdy nie zwalnia.
6: Światło Wood od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12.

0: świeżych makaroników Duc de Coeur. 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
3: W Ostrzeszowie i w regionie spora dawka słońca, na termometrach około 15 kresek, do 20 prognozują dziś specy od pogody. Jeśli chodzi o remonty drogowe, to te trwają między innymi w Smolnikach.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
4: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, lokomotywa nie była podłączona do składu, a jej załoga zdążyła się ewakuować. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, tłumaczy szef.
5: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
4: A cały czas trwa też badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku, niedaleko Jarosławca. Mecz, którego stawką będzie awans pierwszego miejsca w grupie. Polscy siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Obie reprezentacje są niepokonane. Kibice Polaków o wynik są jednak spokojni.
6: Takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
4: Na początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska. Ukradli paliwo za ponad 600 tysięcy złotych. Były dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Jak ustalił prokurator, przez rok fałszując dokumenty, w tym karty paliwowe, podejrzani na lewo zatankowali ponad 102 tysiące litrów paliwa. Podwójne złoto dla Ostrzeszowa w hokeju podwodnym. Szuwary wygrały ogólnopolski turniej rozegrany w weekend na basenie w Ostrzeszowie.
7: Minuta po godzinie 11. Nie wiem, co teraz robicie, ale czegokolwiek byście nie robili, to nie jest to rzecz, której nie można odłożyć na rzecz chwili przerwy. Damiano Dawid, The First Time, Alex Warren, to już teraz Westy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Mission Ball. Get busy w Radiu SK, 18 minut po godzinie 11. 15 sekund może zmienić wasze życie, a właściwie wasz poranek. Podobno są tacy, którzy robią to codziennie. Nie testowałam, ale być może warto to sprawdzić. Chodzi o codzienne zanurzenie twarzy w lodowatej wodzie, nawet to może być woda dosłownie z kostkami lodu, dokładnie na 15 sekund. Co to daje? Podobno to bardzo szybko obniża stres, obniża ciśnienie, ale też zmniejsza opuchliznę i zdecydowanie nas rozbudza, dzięki czemu szybciej stajemy się gotowi do funkcjonowania. Nie wiem, czasami wydaje mi się, że zaspanie też na budzik, który zadzwonił i go wyłączyliście, jeszcze śpiąc, działa podobnie jak kubeł lodowatej wody na głowę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: I po reklamie.

0: Przypominał wam to trochę jesień? A, to Tame Impala i Loser w Radiu SK. Podobno lato jeszcze na chwilę wróci, ale tylko na chwilę. Chyba że dokąd wyjedziecie, to może wtedy wróci na dłużej. Pytanie, czy stan konta na to pozwoli. I szef przede wszystkim, Enrique Iglesias. Duel El Corazon, takie lato mamy w domu wciąż jeszcze, powiedziałaby mama. Zagram za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Base Persuades, Miley Cyrus, jeżeli lubicie takie brzmienia, to lada moment. Ona wyda swoją nową płytę. 18 września pojawi się właśnie jej nowy krążek, więc lada moment. A lada moment Rafał Adamczak tutaj przejmuje stary i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.

0: Reclama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Drogowców możecie spotkać m.in. na trasie Ostrów-Krotoszyn, a także w Smolnikach. Za oknami spora dawka słońca. Temperatura idzie w górę. Synoptycy prognozują dziś 20 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny atak przy polskiej granicy.

0: Rosjanie uderzyli tym razem na Wołyniu na Ukrainie. Dron zaatakował lokomotywę spalinową. A o szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
1: Lokomotywa spalinowa nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
0: Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. A w związku z wydarzeniami przy granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa.
2: Odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
0: Przypomnijmy, tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy, a wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Lotnisko w Katanii nadal zamknięte, to z powodu aktywności Etny. Przyloty i odloty są wstrzymane do 14:30, a to już drugi dzień paraliżu z powodu emisji pyłu wulkanicznego.
3: SK Ostrzeszów News.
4: Marta Rajewska. Wszystkie strony złożyły odwołania. Sprawa wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zginęła Anita, wraca na wokandę. W lipcu Daniel Z., który mając ponad 2 promile w organizmie, kierował BMW i śmiertelnie potrącił 37-latkę, usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Jego współpasażerka, która nie udzieliła pomocy, została ukarana grzywną. Terminu apelacji jeszcze nie ma. W sobotę w Ostrowie 11 dzień kolekcjonera w Forum Synagoga od 10 do 14.
5: Już dokładnie 2 minuty po godzinie 12. Wiadomo, że jak czekamy na koniec roboty, to każda minuta na wagę złota. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry. Mam przygotowane hity na czasie i wierzę w to, że one trochę odczarują, no jeżeli macie oczywiście wasze złe humory. Zalia, tylko kochaj mnie. Tak zaczynamy, a później Anna na klapie, ale Farben, you want us.

0: Nasza wyobraźnia to dopiero potrafi co. Ja wiem, że jak gramy takie numery jak ten Fast Boy, Music Sands, to na pewno gdzieś tam oczyma wyobraźni. Już jesteście na dobrej imprezie na statku. Wiecie, wakacje, słońce, fajne towarzystwo i tam przy tych dźwiękach, ewentualnie w jakiejś innej fajnej wakacyjnej sytuacji. Tymczasem, drodzy Państwo, wrzesień brutalnie bierze nas za... No nie wiem za co, ale też skutecznie sprowadza na ziemię i mamy trochę inną rzeczywistość, a hity na czasie takie jak ten powodują, że w sercu jednak jest fajnie. No właśnie, ale wracając do września, no to jeszcze niedawno było tak, że chodziliśmy spać, o której chcieliśmy, o jutrze mówiliśmy, że jakoś to będzie, a tutaj nagle kalendarz, budzik, lista rzeczy do zrobienia, ktoś coś w kółko od nas chce. No i właśnie jest na to takie naukowe spojrzenie, żeby sobie z tym jakoś poradzić, właśnie sen. Podobno regularność snu, już nawet niedługość, ale regularność to jest sprawa zbawienna, więc nie miejcie tego, że jak idzie weekend, to wy nagle do 12 albo do 11. Nie, że podobno trzeba regularnie tyle samo i to jest dla organizmu dużo, dużo lepsze. A ja tak z drugiej strony też jestem ciekaw jednej rzeczy. Co jest dla was takim pierwszym sygnałem, że skończyły się już naprawdę wakacje? Robienie kanapek do szkoły dzieciakom, czy może, nie wiem, korki? Może dzieci, które mówią, gdzie jest mój plecak, albo mamo, na jutro trzeba te słynne liście, czy tam kasztany? No kasztany to chyba jeszcze nie. Co jest dla was takim sygnałem? Pytam o to teraz, dlatego że mamy jeszcze cały czas fazę przejściową i wiem, że niektórzy odbierają zaległe urlopy właśnie we wrześniu. Czekam na głosówki na Messengerze, naszym eskowym, ewentualnie SMS-y 664-402-302. A już za chwilę muzycznie u nas Dawid Podsiadło.
1: Reklama. Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Od razu lepiej robotajcie, co? W takim tempie to Pitbull, Neo Afrojack, Give Me Everything. Pitbull jeszcze nam pokoloruje jesień, na pewno w Polsce w tym roku, dlatego że 27 listopada pojawi się z koncertem w Łodzi, 3 grudnia, czyli niewiele później, zawita do Gdańska i może i wy zawitacie na jego koncerty, czyli będzie się działo, a wiadomo, że Pitbull zaprasza nie tylko łysych, aczkolwiek z łysymi fanami rekordy bije. Słuchajcie, ja was zapytałem, kiedy wy macie już taki wiecie, taki dobitny dowód, że wakacje się skończyły, że to już jednak znowu się zaczęło na kolejnych 10 miesięcy i wpadła głosówka od Klaudii.
1: Wczorajsze rysowanie kropek na koszulce o 22, bo dzisiaj jest dzień kropki. Pozdrawiam.
0: A czyli to była rzecz, która pokazała Klaudii, że rzeczywiście wakacje się skończyły. No, ja w sumie rozumiem, ale słuchajcie, dzisiaj faktycznie tutaj Klaudia poruszyła ciekawą rzecz. Mamy dzień kropki. Wydawałoby się, że to jest takie po prostu wymyślone święto. A sprawa wzięła się stąd, że amerykański pisarz Peter Reynolds w 2003 wydał książeczkę pod tytułem The Dot. Bohaterką jest mama Vashti, która dzięki malutkiej kropce, no i wspaniałej nauczycielce plastyki, uwierzyła w swoje możliwości. Książka stała się absolutnym hitem. Przetłumaczona na ponad 20 języków. Wydana też alfabetem Braille'a. W ponad 100 krajach się ukazała, no i od tamtej pory, właściwie dokładnie od 2008 roku mamy dzisiaj dzień kropki. W domu też można świętować. Gorzej jak żona powie nie i kropka, albo inaczej, domyśl się, no i tu postawi 3 kropki.
2: Radio SK. Reklama. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
6: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Reklama.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadła gruszka do fartuszka!
5: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
4: To zawieziemy je do tłoczni soków!
6: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki: pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
9: W Ostrzeszowie drogowców możecie jeszcze spotkać m.in. na Łąkowej, a jeśli chodzi o pogodę, to za oknami spora dawka słońca na termometrach około 20 stopni. Warto po południu wybrać się na spacer.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Galiszu.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dziś brytyjski dziennik Financial Times. Szwajcarska spółka Orlenu 3 lata temu miała kupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Zapłacono kryptowalutami, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
11: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
10: Komentuje premier Donald Tusk, a w tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli

0: Byli menadżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut bezpiecznie wrócił do Polski. Opozycjonista przez tydzień był na Białorusi. Działacz swój wyjazd zapowiadał już w kwietniu, chwilę po zwolnieniu go z białoruskiego więzienia. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzeń sportu. Blisko 700 uczennic z Podkarpacia ćwiczy m.in. z Otylią Jędrzejczak.
1: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym.
2: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
3: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
0: A podczas zajęć pojawiły się również Joanna Jóźwik czy Natalia Czerwonka. Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Marta Rajewska. Miasto znów będzie szukać firmy do przebudowy drogi w Szklarce Myślniewskiej. Oferty złożone w pierwszym przetargu były za drogie.
6: Być może ograniczymy też zakres, ponieważ tutaj mamy dofinansowania 123 tysiące.
5: Mówił urzędnik Daniel Wieczorek. Dotacja jest z budżetu województwa. Wszystko musi być gotowe do 5 listopada. Nieprzyjemny zapach może być wyczuwalny w okolicy oczyszczalni w Ostrzeszowie. Wszystko przez coroczne gruntowne czyszczenie. Prace mają potrwać do czwartku.
7: Młodzież się dzisiaj rusza, jak sami słyszeliście, m.in. w towarzystwie Otylii Jędrzejczak. Gdybyście wy chcieli też tanecznie, bardzo proszę, będę grał dobrze. Dua Lipa zaczyna. Ja wiem, że bywa różnie z kondycją, więc tak raczej szaleć nie będziemy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Tak sobie pomyślałem i teraz miałem wyobraźnia zadziałała, że gdyby wiatraki na tych farmach wiatrowych kręciły się w rytm tego numeru, ale byśmy mieli prądu! Excellent Bomb, Whatever Turns You On w Radiu SK, to są hity na czasie 19 po pierwszej. Słuchajcie, teraz dziwny temat mi przyszedł do głowy. W ogóle z tą moją wyobraźnią dzisiaj jest coś nie tak jest, ale czy zastanawialiście się kiedyś nad, dlaczego na przykład nowe buty, tak wiecie, przynosicie do domu albo kurier przynosi, otwieracie pudełeczko i dlaczego te nowe buty tak fajnie pachną? To jest jedna z tych rzeczy, które pewnie nie wpisujecie do wyszukiwarki w internecie, no bo nawet trochę wstyd. Ale dlaczego właśnie? Skąd ten zapach? No wiadomo, że tak technicznie biorąc to jest na pewno w dużej mierze mieszanka materiałów, klejów, może jakiejś gumy, może innych substancji, czyli krótko mówiąc małe laboratorium chemiczne. Ale w ogóle to jest ciekawy temat, nie? Ciekaw jestem, czy wy macie rzeczy, które uwielbiacie kupować nowe tylko dla tego pierwszego momentu. A tego zapachu, na przykład nowy samochód, zapach nowego wnętrza na przykład, albo właśnie te nowe buty, albo zapach nowej książki, albo zapach nowego telefonu. Kiedyś to jeszcze był zapach gazet, prawda? Albo nowy zeszyt, albo w ogóle nowe ubrania. Macie takie swoje małe, no chyba fetysze nawet. A może właśnie dlatego robicie zakupy, które, nie wiem, potem w zaciszu domu sami rozpakowujecie, robicie te unboxingi i takie... A może właśnie kawa? O, właśnie, otwarcie paczki kawy, to jest to, nie? No to ciekaw jestem, co was tak kręci zapachowo i jakie to są rzeczy. Dajcie znać. Głosówki na Messengerze oczywiście przyjmuję. Małe prezenty też mam. A za chwileczkę mam Eminema z numerem Houdini.
1: Reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolny. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: One się przyjemnie zrobiły, tak błogo, muzycznie, prawda? To jest Tesca, to są hity na czasie Coldplay z Beyoncé, Hello for the Weekend. Za nami 26 minut i będzie godzina 14. Zapytałem was, czy macie takie swoje ukochane zapachy różnych takich nowych rzeczy. I padła głosówka od Agaty.
1: Uwielbiam kupywać nowe zeszyty i kiedy czuję ich zapach, wiem, że niedługo też poczuję zapach świętego spokoju, bo moje dzieci pójdą do szkoły.
0: No właśnie, czyli taka trochę transakcja wiązana z tym zapachem nowych zeszytów, ale gdybyście wy chcieli o swoim takim małym zapachowym upodobaniu opowiedzieć, zapraszam z głosówkami na Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jeżeli macie upodobanie w nowych hitach, to zapraszamy do nas. U nas oczywiście tych nie brakuje. Zagram wam numer, który zanim doczekał się swojej premiery, a ta była dokładnie 11 września, to przeszedł tak zwany najważniejszy test dobrej imprezy na Ibizie, bo tam został zaprezentowany po raz pierwszy. A to jest kawałek, który nazywa się Gotta Be. Stoją za nim Cedric Gervais i Carla Monroe.

0: Nasza dobra znajoma Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie 18 do 2. Okazuje się, że temat zapachów bardzo was zainteresował, bo każdy ma swoje, każdy ma inne, każdy ma ulubione. Grzechów głosów, co się odezwał?
1: Cześć SK, nie wiem czy to na temat, ale mnie jara zapach mokrych włosów. Świeżo mytych.
0: Dobrze, że Grzesiu doprecyzował, że chodzi o te świeżo myte. Teraz Dorota.
2: Jeśli mówimy o zapachach, to najlepszy zapach to jest dywanów albo u starego dobrego szewca tego kleju. Także no, może ktoś jeszcze tak ma. Miłego, pa!
0: Chodzicie jeszcze do szewca? Macie podobnie jak Dorota? No dobra, i jeszcze coś od Patrycji.
3: Ja codziennie lubię podjeżdżać na stację benzynową i tankować samochód, bo uwielbiam zapach paliwa.
0: O mamo, to teraz to jest akurat drogie upodobanie. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 35.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow Bullet w Radiu SK, to jest nowość, to są hity na czasie 5,5 minuty i będzie godzina 14, a podobno nawet niektóre marki, chociaż ich produkty oficjalnie z zapachem nie mają nic wspólnego, bo nie są to na przykład perfumy, ale niektóre marki zatrudniają całe sztaby naukowców tylko po to, żeby właśnie produkt wywierał świetne pierwsze wrażenie, świetnie pachniał również i specjalnie są to zapachy komponowane, dobierane. No, dużo ludzi nad tym pracuje, jak się okazuje, więc to, co my postrzegamy jako, że niby to przypadek, to jest zaplanowane działanie i zaplanowany efekt, więc może tak ten temat zostawmy, ale gdybyście wy w ramach swojego pierwszego razu chcieli na przykład, no nie wiem, zwiedzić rozlewnie perfum, czy taką fabryczkę jakąś malutką, gdzie takie perfumy są wymyślane i produkowane, no to może być wasz pierwszy raz i w tym Sonita i Korościel bardzo chętnie pomogą w ramach SK po raz pierwszy. Mają kasę na taki wasz pierwszy raz, więc postarajcie się o to. To na pewno będzie sprzyjać temu, żebyście wy mogli swoje marzenie zrealizować. A zgłaszać się można i na sk.pl i w naszej eskowej apce Sonita i Korościel u nas codziennie po 15, w piątki od 14. Dziś wyjątkowo jeszcze duet, który poznaliście wczoraj, czyli będzie Michał Korościel razem z Olą Kot. Takie rzeczy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 35.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
16: Remonty trwają m.in. w Głuszynie i Palatach, także kierowcy w tych miejscach noga z gazu. Jeśli chodzi o pogodę, to na termometrach w okolicach 20 kresek. Do tego spora dawka słońca.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
17: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. To ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
18: Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
17: Informuje Aneta Aguście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. Jego stan jest ciężki. A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Grzegorz Braun kolejny raz bez immunitetu. Uchylił mu go Parlament Europejski. To za słowa o negowaniu komór gazowych w Auschwitz. To otwiera służbom drogę do prowadzenia dochodzenia albo do procesu sądowego. Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
19: Było. Stałek takich gości, co popić po 10 roku zjeżdżą do mnie. Powrat jest bardzo dobry.
13: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
17: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymaszkowej redek organizuje 4 października.
14: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska. Duże zainteresowanie egzaminem na prawo jazdy wśród 17

0: Nastolatków WORD w Kaliszu od marca do teraz przeprowadził
1: blisko 5000 egzaminów teoretycznych i egzaminów praktycznych blisko 2000.
0: Mówi Sławomir Chrzanowski, dyrektor WORD-u. Ponad połowa zdała egzamin za pierwszym razem. Psino Kocino już 4 października w Dębnicy w gminie Przygodzice. To rajd na orientację z wyjątkowym przesłaniem pomocy bezdomnym psom i kotom ze schroniska w Wysocku Wielkim. Warunkiem udziału jest paczka lub puszka karmy.
2: Jak sami słyszeliście, jesień na wyciągnięcie ręki, owce schodzą z gór, a mi się zachciało właśnie gofra z bitą śmietaną i truskawkami. Ciekaw jestem, na co wy macie ochotę. Jak na hity na czasie, to bardzo proszę, ode mnie będą. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: sezonie letnim, wakacyjnym byliście z nami z SK na wielu festiwalach, bo bywanie na takich imprezach to też kolekcjonowanie wspomnień na przyszłość, a na pewno dla wielu z was takim wspomnieniem jest koncert Nelly Furtado, który odbył się dokładnie 13 lat temu w 2013 roku w Szczecinie na Wałach Chrobrego i to był nasz SK-owy koncert, nasze SK-owe wydarzenie. Pamiętacie jak na SK Music Awards wtedy była z nami właśnie Nelly Furtado. Pamiętacie to? Pamiętacie? Pamiętacie piękną, złotą kreację tej artystki? No takie są wspomnienia, takie jest SK-owe DNA i mam nadzieję, że to są dla was też bardzo dobre wspomnienia. Słuchajcie, teraz już 17 po drugiej, to jest taka pora, kiedy może się gdzieś tam w waszym otoczeniu pojawić niezręczne pytanie skierowane do was albo SMS-em, albo tak wprost. To może być na przykład albo zdanie twierdzące. Mam dla ciebie zadanie. Albo możesz podejść do mnie na chwilę? Albo musimy porozmawiać. I tu teraz wpadamy w panikę i mówimy, no dobra, mów. Nie, to nie na telefon. To już jest najgorsze, to już rzeczywiście. Słuchajcie, a jeszcze najgorzej, jak już sobie planujemy, co będziemy robić po robocie, a nagle na przykład dzwoni żona albo ktoś inny, z kim jesteśmy w bliskiej relacji i mówi, a pamiętasz, co miałeś zrobić? No i się zaczyna, nie? To ja wam życzę, żeby takich trudnych zdań, trudnych pytań jednak nie było i do tego fajrantu i potem pobytu w domu i odpoczynku zasłużonego to jednak wszyscy dotrwali z takim względnym, świętym spokojem. Zaraz tegoroczny hymn męskiego grania w Radiu SK, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie będzie.
1: Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: to jest Nowa Liwka. Numer nazywa się Poza Tobą Nic. 23 minuty będzie godzina 15 w Radiu SK. Hity na czasie. Kojarzycie takiego gościa jak Władimir Semiruni? No właśnie, tak, to jest nasz wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. I teraz, jak się okazuje, to, czego dokonał Władimir, to jest takie potwierdzenie, że na przykład my w życiu codziennym powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, czy to w życiu codziennym właśnie, czy może nawet w biznesie, że jednak warto może czasem, oczywiście nie we wszystkim, działać na dwa fronty. Ewentualnie mieć tak zwaną drugą nogę w biznesie, czyli nie zawężać się do czegoś wąskiego i jakiejś jednej konkretnej specjalizacji. No bo jak nam przestanie wychodzić, to co, prawda? Dobrze mieć też coś innego, jakąś inną specjalność, że jak nam się w jednym nie uda, to pójdziemy w drugie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten gość, który został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim, został teraz mistrzem Polski w kolarstwie. Jak się okazuje, można? Można. To zaraz pokombinujcie, co wy tam byście mogli w życiu robić innego niż to na przykład, co robicie na co dzień. I może warto jednak tak zupełnie na poważnie się nad tym pochylić. A już Maneskin i Tom Morello czekają z numerem Gossip i za chwilę pojawią się w Radiu SK, bo u nas hit na czasie i 15 za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
16: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

I właśnie dzięki takim hitom na czasie jesteście wprowadzani zawsze w dobry nastrój. To Riviera i She Doesn't Mind już za nami w Radiu SK. 5,5 minuty będzie godzina 15. I gwarantuję, że ten dobry nastrój będzie dalej, bo po godzinie 15. Korościel, ale nie sam, bo z Olą Kot, czyli duet, którego mogliście spróbować i posmakować wczoraj, dzisiaj też z wami będzie i to już po godzinie 15.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: Regulaminy na crediagricole.pl, łamane na firmy.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Godziny popołudniowe to oznacza większy ruch na ulicach Ostrzeszowa. Kierowcy uważajcie m.in. na Piastowskiej, Gorgolewskiego oraz na Zamkowej. A jeśli chodzi o pogody, to około 20 kresek na termometrach, do tego sporo słońca.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
12: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
11: Mówi Donald Tusk. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie w piątek. Śmiertelny wypadek w Tatrach. 19-latek spadł w rejonie Zawratowej Turni. Ratownicy zgłoszenie dostali od innego turysty.
13: Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
11: Mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR. Wiadomo, że mężczyzna wędrował po górach samotnie. Polska kontra Ukraina. Dziś kolejny mecz naszych siatkarzy w ramach Mistrzostw Europy. Stawką awans z pierwszego miejsca w grupie. Obie reprezentacje są niepokonane. Początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
14: SK Ostrzeszów News.
10: Marta Rajewska. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Były dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Podejrzani fałszowali karty paliwowe i zatankowali na lewo ponad 102 tysiące litrów oleju napędowego. 250 zł miesięcznie za przyjęcie niepełnoletniego absolwenta na praktykę. O takie dofinansowanie mogą starać się pracodawcy z Ostrzeszowa.
15: Santa
16: i Korościel,
15: czyli SK w Radiu SK.
17: No właśnie, znowu nie. Sońta cały czas nie wrócił z szeregu operacji plastycznych i znowu jest tutaj Ola Kot. Witam cię, Olu.
18: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja liczę na to, że rzeczywiście jak Sońta jutro powróci, bo on już jutro powróci, to zaskoczy nas po tej wizycie u tego trychologa.
17: A właśnie, ale ja mam wrażenie, że ty się tu coraz lepiej czujesz i niekoniecznie byś chciała, żeby on wrócił.
18: Ale mi się wydaje, że jednak ty w głębi serca, no to jest twój przyjaciel od lat. No gdzie to tak bez Sońty? Korościel bez Sońty?
17: No zobaczymy. No jeszcze. Czas pokaże.
18: Mamy trzy godziny.
17: Czas pokaże.

człowieku serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel. Bardzo nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Czy wiesz, że do końca lata został tydzień?
1: Niestety wiem i uważam, że ten ostatni tydzień powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Jakie ty masz plany na wykorzystanie?
0: Coś szalonego miałbym zrobić?
1: Tak.
0: To myślę, że na bilecie 20-minutowym pojadę z pół godziny.
1: Wow.
0: Czy to jest wystarczająco szalone?
1: Grubo grasz. Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi.
0: A ja jestem mężczyzną jadącym bez trzymanki, tak powiem zupełnie szczerze.
1: Dobrze, to jest szalone, to życzę ci, żeby cię żaden kanar nie dopadł.
0: A ty coś szalonego zrobisz?
1: Ja na przykład idę w sobotę na wesele. I wydaje mi się, że to jest szalone.
0: Ale
1: na
0: to
1: przykład...
0: jest twoje wesele?
1: Nie, to nie moje.
0: Aż tak,
1: ale mogę na przykład złapać welon podczas tego wesela.
0: I wtedy już nie będzie wyjścia.
1: No i wtedy się spotkamy na wielkim eskowym weselu.
0: A czy ty chcesz złapać ten welon? Bo to jest kluczowe, bo mi się wydaje, że łapią te dziewczyny, które chcą i one robią to celowo.
1: Właśnie ja nie chcę.
0: Aha, nie chcesz.
1: Więc on może polecieć w moim kierunku. No i nie wiem, co zrobi Brzozowski wtedy.
0: No tak, mam nadzieję, że zrobi to, co każdy mężczyzna powinien zrobić. Myśli jakąś wymówkę. Co szalonego zrobicie w ostatni tydzień lata, kochani? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Może nawet jakieś nagrody będą dla najbardziej kreatywnych, prawda?
1: Ja tu wyszperałam coś.
0: All right.

0: City w Radio SK. 15 minut po godzinie 15. Można powoli wychodzić z roboty, no chyba, że pracujecie do 17, to wtedy lepiej się wstrzymać, nie?
1: Ale to wtedy my będziemy towarzyszyć, będzie zabawnie, jakoś szybciej zleci.
0: Zdarza ci się wyjść szybciej z roboty? Na przykład dzisiaj masz do 18, dzisiaj cię przypilnuję, to dzisiaj nie wyjdziesz szybciej, ale zdarza ci się, masz takie ciągotki?
1: Nie mam, bo zazwyczaj robimy rzeczy, które się dzieją na żywo, więc nie możemy wyjść wcześniej.
0: Właśnie, ostatni tydzień lata, kochani, co szalonego zrobicie? Ostatni tydzień lata, słuchaczka Żaneta tutaj nagrała swoją głosówkę na eskowym Messengerze.
2: No hej, Eska, ja kochani idę na 18 do mojej chrześnicy Oliwii, którą pozdrawiam i myślę, że to będzie też szalone potańczyć po 40. Fajna sprawa, buziaczki.
0: Ciotka po 40, a oni wszyscy po 18 lat. Ola, poszłabyś na 18 teraz?
1: Poszłabym.
0: Ale nie masz jeszcze 40.
1: No nie.
0: Chociaż niewiele brakuje, powiedzmy sobie szczerze. Już,
1: ale byłam jakiś
0: już
1: czas
0: bliżej
1: temu,
0: jak dalej.
1: I byłam przy tym stole już dla starszyzny. Aha, bo były dwa stoły. Jeden dla młodych, jeden starych i ciocia Ola była już przy stole dla
0: podawali
1: starych.
0: Podawali tam takie miękkie ciastka, żeby nie trzeba było gryźć, tak?
1: Tak. Dla nas były takie właśnie, żeby nie zmęczyć, no ale wiadomo, najważniejsze były koperty.
0: A jak? Żanecie wysyłamy. Co jej wysyłamy? Co wysyłamy?
1: No myślę, że skiety na pewno, bo mamy fantastyczne skarpetki.
0: Ale tylko pod warunkiem, że wystąpi na 18 w tych skarpetkach i przyjdzie nam zdjęcie.
1: Dobra, to wtedy dołożymy klapki. Jeżeli klapki i skarpetki, to wysyłamy, tylko zdjęcie z 18 musi być.
0: Czekamy na wasze plany na ostatni tydzień lata eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Glass Animals i Hit Waves w Esce. Uwaga, uwaga!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: O właśnie, wiesz, co było dla mnie największym zaskoczeniem, jak przyszedłem do Radia SK, bo ja znałem ten dżingiel, wszystkie hity zaczynają się w Esce, ale myślałem, że to jest wyłącznie chwyt marketingowy, a później się okazało, że rzeczywiście nie. Po tym dżinglu leci piosenka, której ja wcześniej nie słyszałem. I teraz też tak będzie.
2: Czyli nie skumałeś tego, jak słuchałeś Eski i to był hit, który jest pierwszy raz.
0: To nie jest jedyna rzecz, której ja nie skumałem. Ja w ogóle tak średnio kumam, ale
2: jesteś dobry z matmy.
0: Z matmy jestem bardzo dobry. Słuchaj, teraz będzie hit w wykonaniu H'a i Maty i wiem dobrze, że ty znasz Matę i chciałbym poznać jakąś pikantną historię związaną z tobą i z Matą.
2: No nie, no właśnie nie mam takiej, ale zawsze i wszędzie będę Matę bronić, że to jest bardzo spoko ziomek. Mam taką historię mojego kolegi, który po prostu do niego napisał na Instagramie i poprosił o życzenia dla swojej córki. Aha. I serio, w ciągu kilku minut Mata nagrał i powiedział tą imię tej córki, więc ja uważam, że tutaj duży props, bo nie każdemu by się chciało.
0: Więc gdybym ja miał urodziny, chciał życzenia od Maty, to mogę tam spróbować.
2: No to spróbujemy, ale pewnie napiszemy z Instagrama Radia SK, będzie łatwiej.
0: Tak, będzie łatwiej, oczywiście. Wykorzystywanie pracodawcy do prywatnych celów to jest moja specjalność.
2: Dobrze, czyli chcesz życzenia od Maty? Musimy to ustalić tu i teraz, chyba że chcesz kogoś innego.
0: Nie, jeszcze się wstrzymam, jeszcze się zastanowię, bo też jestem trochę wstydliwy. Dobra, gramy.

0: Pinky Sober w Radio SK. Wczoraj byłoby mi głupio, bo pierwszy raz miałem program z Olą Kot i ona przyniosła mi prezent, a ja jej nie przyniosłem, no ale szybko się zreflektowałem i mam dla ciebie prezent. Cieszysz się?
1: Tak, proszę, podejrzana bardzo. Sprawa, bo tak? Jest to prezent w tym samym pudełku.
0: Nie w tym samym, tylko w takim samym. To jest różnica. Mi się też po prostu to podobało i uznałem, że też takie kupię.
1: Okej, rozumiem, dobrze, bo tutaj teraz patrzę, że w środku są dokładnie te same rzeczy, które
0: nie te same, tylko takie same.
1: Aha, kupiłeś dokładnie takie same rzeczy.
0: Tak,
1: a te żelki Radia SK też kupiłeś dzisiaj, tak?
0: Tak, w dziale promocji sprzedaję.
1: Nawet nie wiesz, gdzie je trzymamy.
0: Wiem,
1: wiesz,
0: już teraz
1: w której szafce?
0: Wiem.
1: Dobra. Ale nie ma tutaj zdjęcia Sońcy.
0: Ale patrz, jakie jest zdjęcie. To jest drugi prezent.
1: Drugi jeszcze?
0: I co?
1: Okej, dobra. No ten jest inny, jest jakieś zdjęcie. O!
0: Ładne, nie?
1: Ładne! Chyba Wiktor Brzozowski będzie zazdrosny.
0: No i dobrze, niech będzie.
1: Na to twoja żona.
0: Moja żona?
1: No.
0: Musimy już kończyć. No nic, za chwilę Rudimental w Radiu SK.
1: No trzeba grać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Co po tym Comax?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Okej, okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.

0: Prima Ballerina przetańczyła całą noc w Radiu SK. Oli Kot na pewno zdarzyło się przetańczyć całą noc. Nawet nie muszę cię o to pytać, to da się wyczytać.
1: To bardzo ciekawe, że wyczytałeś to z mojego wzroku.
0: Oraz mamy wspólnych znajomych.
1: A, oni ci przekazali. Dobra, to sprawdzone info.
0: Słuchaj, pierwszy raz z Eską. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
1: Co bym chciała zrobić pierwszy raz? No chciałabym, wracając do tego, co się działo wczoraj, o czym rozmawialiśmy, skoro Śnieżkę już zdobyłam, to teraz chciałabym zdobyć Rysę.
0: Okej, my możemy spełniać wasze marzenia. Piszcie na sk.pl, co chcecie zrobić z nami po raz pierwszy. My to może nawet sfinansujemy. Zapraszamy sk.pl.

0: Reclama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
9: Słońce zajdzie 2 minuty po godzinie 19 na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 20 kresek, do tego słonecznie. Sprawdzamy jeszcze, co dzieje się na drogach. Remonty trwają między innymi w Smolnikach.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu podwyższył wyrok i prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Duży wpływ miały na to opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
10: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
9: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreśla satysfakcję z wyroku.
11: Ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
9: A mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Ukraiński prokurator generalny odwołany, a w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełański. A wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22. To już drugi dzień aktywności wulkanu Etna. Dyrekcja portu apeluje, by podróżni sprawdzali na bieżąco status swojego lotu.
12: SK Ostrzeszów. Sport.
13: Marta Rajewska. Szykują się mocne żużlowe emocje. W niedzielę Munfin Magnus Ostrów podejmie na miejskim Celfast Wielkie Krosno w rewanżowym spotkaniu fazy playdown. Jeśli Ostrowianie wygrają, zostają w lidze. Jeśli nie, walczą dalej. Początek meczu w niedzielę o 12.30. To będą 8. jesienne szybowcowe zawody na celność lądowania. 10 października na lotnisku w podostrowskim Michałkowie piloci sprawdzą swoje umiejętności. Warto zajrzeć wtedy do aeroklubu.
14: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
15: To wiesz co, już chyba nie zmienimy tego dżingla. Już Sońca jutro wróci. Ja myślałem o tym, żeby zmienić na Kot i Korościel, ale chyba już niech on się wygada i już jutro to będzie ten.
16: A poza tym wiesz, to nowe dżingle to pieniądze kosztuje.
15: Naprawdę?
16: Na co to komu, nie?
15: No tak, tak,
16: skoro
15: tak.
16: Skoro on już jutro wraca.
15: Mamy swoje wydatki. Mamy wydatki na przykład na pierwsze razy naszych słuchaczy. Na SK.pl oni zgłaszają swoje kandydatury i my wybieramy i komuś tam przekazujemy pieniądze na ich pierwszy raz.
16: Fajne, także
15: myślę,
16: znać.
15: Że tak. Myślę, że fajniej słuchaczowi zrobić pierwszy raz niż wymieniać dżingle, nie?
16: To dokładnie tak. Na to lepiej wydać hajs.
15: Dokładnie.

0: Ech, Britney, gdybym ja był trochę młodszy. Britney Spears, I did it again w Radiu SK. Co wy zrobicie again albo po raz pierwszy? Ostatni tydzień lata, Olu.
1: Trzeba zaszaleć.
0: Koniecznie. Koniecznie. Nie ma wyjścia. Jak zaszalejecie, kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze?
2: Dobra, to ja zaszaleję i w ten ostatni tydzień lata nie założę skarpetek do Adidasów. Co więcej, nie założę podkoszulka pod bluzę. Pozdrawiam wszystkich milenialsów, którzy nadal noszą podkoszulek pod bluzę.
0: O, co ty na to, Olu?
1: No to myślę, że to są pozdrowienia do mnie.
0: Pozdrowienia
1: aż
0: do więzienia.
1: Aż mi zabrakło tutaj tchu w gardle.
0: A jesteś milenialsem, zdaje się. Ja też jestem milenialsem, ale ja noszę skarpetki do Adidasów i nie wyobrażam sobie nie.
1: No właśnie, sadziłeś tam kiedyś gołą stopę?
0: Pewnie kiedyś tak, bo w różnym stanie człowiek bywał, ale
1: rozumiem.
0: Jeżeli mam nad tym kontrolę, to staram się mieć skarpetę.
1: Nie, no to są obowiązkowe. Ja bym nawet potrafiła założyć skarpety z wczoraj, ale żeby założyć te skarpety,
0: tak.
1: A nie żeby wsadzać tam gołą stopę. No to jest takie szalone trochę.
0: Być może jest szalone, a być może pani ma deficyt skarpet i być może powinniśmy coś z tym zrobić.
1: Więc my po prostu wyślemy nasze eskowe skarpetki, ale wtedy już po prostu no nie można robić takich rzeczy, że bez skarpetki nogę w Adidasa.
0: Także gratulujemy pani, udało się panią nas nabrać, wysyłamy skarpetki.

0: Tame Impala w Radiu SK. Czy to jest program sentymentalny, Olu, kochana? Ponieważ mówimy o tym, że jest ostatni tydzień lata, no siłą rzeczy łezka do oka się ciśnie. Czy tobie również, czy tylko ja jestem takim romantycznym mężczyzną?
1: Nie, nie jesteś w tym sam, ponieważ wydaje mi się, że lato to jest taki czas, że wszyscy są tacy szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. Jak to lato się kończy, to taka nostalgia, taki smutek.
0: I chyba to się udziela również naszym słuchaczom.
2: A z okazji tego kończącego się lata, ostatniego tygodnia, postanowiłam dzisiaj schować w końcu ten basen. W sobotę już go porządnie umyłam, teraz przyszła jego pora, by skończyć na strychu.
0: No i co ty na to? Jak chcesz pocieszyć naszą słuchaczkę?
1: To jest takie, że ja mówię... Ja mam tylko nadzieję, że nasza słuchaczka porządnie ten basen w sezonie letnim wykorzystała i moczyła tam swoje 4 litery. Co najmniej 3 razy w tygodniu.
0: I rękę.
1: I rękę też.
0: Nogę.
1: Też.
0: Też są 4 litery.
1: Czasami głowę.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.
14: U, dość.

0: Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. W Radiu SK robimy coś po raz pierwszy. Ja na przykład w tym miesiącu po raz pierwszy w Radiu SK poprowadziłem program z Sońtą, ale było mi mało, to po raz pierwszy z Olą Kot poprowadziłem. Rozpędzony jestem strasznie, ale nie jestem sam. Jest słuchaczka Justyna. Cześć Justyna.
1: No witam was, cześć.
0: Słuchaj, Ola chce się rozliczyć z pewnego niezręcznego momentu, do którego wczoraj nas doprowadziłaś. Olu, słuchamy.
2: Justynko, no bo my chcieliśmy docenić tutaj twoje zgłoszenie, no i wczoraj dzwonimy, a tam odbiera kobieta i ta kobieta mówi, że to jest jakaś pomyłka i co ja tam jej opowiadam za głupoty.
0: Żebyśmy
2: i ona
0: dali
2: się
0: jej
2: nic
0: spokój,
2: nie zgłaszała.
0: Tak.
2: O co chodzi? Proszę wytłumaczyć.
1: Słuchajcie, no zgłosiłam się do konkursu jakiś czas temu, po prostu zmieniłam numer telefonu. No i że tak powiem, zgłaszając się do konkursu, podałam swój stary numer telefonu, który aktualnie teraz używa moja mama.
0: Wiesz co, a ta sytuacja jest o tyle ciekawsza.
1: Mama, no, wtopa była totalna, przyznaję.
0: Troszkę tak, a sytuacja o tyle ciekawsza, że ty napisałaś, że chciałabyś zacząć pole dance. I dobrze, że twojej mamie nie powiedzieliśmy już, że proponujemy jej pole dance, bo byłoby już całkiem niezręcznie, nie?
1: No myślę, że byłoby bardzo niezręcznie.
2: Dzień dobry, my dzwonimy w sprawie rury.
1: Dokładnie, tylko nie wiadomo jeszcze jakiej rury.
0: No właśnie, to ty nam powiedz, bo ty chcesz coś z nami zrobić pierwszy raz, potrzebujesz jakichś pieniędzy, konkrety poprosimy.
1: No wiecie co, no z racji mojej pracy, a pracuję w przedszkolu, od jakiegoś czasu chodzę, no ciągle w t-shircie, w jeansach, no i brakuje takiego, wiecie, tego takiego kobiecego pierwiastka. No i pomyślałam sobie, że taki kurs, taki intensywny kurs na instruktora pole dance byłby dla mnie takim, wiecie, no taką wisienką. No i, no i pomyślałam sobie, że po prostu no że napiszę do was, a wy się tak ukłonicie w tą moją stronę. No i chyba się udało.
0: My się już kłaniamy, ale jeszcze wytłumacz takim prostym ludziom jak ja, czym się różni, jeżeli się różni pole dance od po prostu tańca na rurze? Czymś to się różni, czy po prostu się ładniej nazywa?
1: Znaczy się, wydaje mi się, że no tak taka profesjonalna nazwa, w ten sposób. No ale no taniec na róże, no to taniec na róże. No.
0: Oczywiście.
2: To taniec na róże, no to też na pewno Korościel nieraz tańczył na róże.
0: Ja z rury zszedłem z 5 minut temu, co prawda to było rusztowanie, ale cały czas rura.
2: Jest tutaj z tą rurą. Dobrze, no to my chyba sypniemy tym hajsem. Chociaż ja bym chciała taki warunek postawić na sam koniec.
1: Dobrze,
2: żebyś, Justynko, moja droga, nam jeszcze potem podesłała filmik po ukończeniu tego intensywnego kursu.
1: To ja może w trakcie prześlę, jak będę miała te siniaki na tych udach.
2: Dobra, żeby potem był progres i żebyśmy na końcu mogli powiedzieć, że wow, ale jest efekt.
0: Ile potrzeba?
1: No 2000 byłoby fajnie.
0: Załatwione.
1: Dziękuję wam bardzo.
0: Gratulujemy, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy,
1: trzymaj się. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo, dziękuję.

0: Alors danse w Radiu SK. Ty wiesz, po jakiemu to jest, Ola?
1: Alors po francusku.
0: Po francusku to jest? Znasz francuski?
1: Się wydaje.
0: Znasz francuski, czy tylko znasz alors danse?
1: Nie, nie znam kompletnie
0: jeszcze
1: francuskiego.
0: Jeszcze znasz dernier danse, nie? Z dąsów jesteś dobry.
1: A to od razu zakłada, że jak jestem kobietą, to dąsy.
0: Absolutnie
1: dąsy.
0: Nie, to znaczy nie taniec. To
1: za
0: znaczy taniec.
1: Znasz.
0: To taniec znaczy.
1: Uh-huh. Dąsy.
0: Sombr za chwilę w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
15: I po reklamie.

0: To jest bardzo dobre zdanie. Przedłużyć lato jeden dzień, bo my z Olą tu dzisiaj celebrujemy ostatni tydzień lata. Ale czy my próbujemy przedłużyć? Trochę chyba mentalnie tak, co?
1: Tak, ale pogodowo. Z pogodą jest problem. Na przykład gdybyśmy dzisiaj tutaj siedzieli i wiedzieli, że za oknem panuje temperatura jakieś 25, 26, 27, to ja bym chciała przedłużyć o jeden dzień.
0: I jeżeli macie jakieś plany, co szalonego zrobicie w ostatnim tygodniu lata, koniecznie nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Czekamy.
0: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i

0: DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: W Ostrzeszowie i w regionie słonecznie, około 20 kresek na termometrach. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. A remonty trwają m.in. na Krajowej 36, to trasa Ostrów-Krotoszyn.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo wokoło Jarosławca. Bezzałogowiec to najpewniej nowy dron typu Gerbera.
9: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego.
8: A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać co najmniej 3 lata.
10: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko i podpisane przez prezydenta.
8: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Ten zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26, a prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna, ale też niszczenie leśnej infrastruktury.
0: SK Ostrzeszów News.
7: Marta Rajewska. Więcej patroli służb leśnych i policji w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Chodzi m.in. o bezpieczeństwo grzybiarzy, ale też o niewjeżdżanie samochodami, motorami czy quadami do lasów.
11: Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek.
7: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do 18 października. Pomoc w zakupach, załatwianiu spraw czy wyjściu z domu. Z takiego wsparcia asystenta będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami z miasta i gminy Mikstat. Szczegóły w necie.
12: Santa
13: i Kościel,
12: czyli SK w Radiu SK.
14: Ola, kot i Kościel, to się zgadza. Czyli
15: to się wszystko...
14: kaka w Radiu SK.
15: Ale jutro już powróci twój ukochany Santa. Ale...
14: Nie wiem, czy to nie jest nadużycie, używanie słowa ukochany, ale...
15: Wydaje mi się, że wiesz, ty jesteś takim mężczyzną, że boisz się tego przyznać,
14: chyba
15: że to
14: tak,
15: jest po prostu taki twój prawdziwy przyjaciel.
14: Ja jestem trochę samcem alfa, nie?
15: Tak. Ale trzeba tutaj postawić się na szczerość, także my czekamy też na info od was, jak wy chcecie wykorzystać ten ostatni tydzień lata, a ty jesteś jesieniarą?
14: Ja jestem jesieniarą, tak. Aha. Czekam na 1 października, położę się w liściach, będę machał rękami, obsmaruję się dynią, grzybami. No zobaczycie to na socialach.
15: I ludziki z kasztanów.
14: A jak?

0: Kuban i Zalia, Kyoto w Radiu SK. Mamy gościa. Olu, mamy gościa. Czy chcesz gościa przedstawić?
1: Jest z nami nasza wspaniała Jadzia.
2: Cześć, Olunia.
0: A mnie już nie przywitasz, Jadzia.
2: Cześć.
0: Jadziu, słuchaj, ja od 2 dni prowadzę program z Olą. Ty na pewno słuchasz, bo jesteś najwierniejszą słuchaczką Radia SK. Czy ten program rokuje, czy ty byś nas zwolniła natychmiastowo?
2: No wiesz, ja bym was nie zwolniła, ale nie wiem, co na to Wiktor powie.
0: No właśnie. Wiktor rzeczywiście jest tutaj zagadnieniem, które musimy jeszcze przedyskutować.
1: Ale chciałabym powiedzieć, że Wiktor jest zazdrosny, tylko tu was zaskoczę. On nie jest zazdrosny o to, że ja prowadzę Skorościelem.
2: Tylko, że on nie prowadzi.
1: Bo on by chciał Skorościelem.
0: Ja jestem otwarty na wszystko. Tak czy inaczej, jutro ma wracać Sąciak, ale czy wróci?
2: Tak.
0: Proszę włączyć
1: obok nas. Może Wiktor będzie.
0: Może Wiktor, może tylko Jadzia, może tylko Ola. Proszę słuchać od 15.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. Proszę Państwa, tu Ola Kot i Michał Korościel, ale Ola, głupio to zabrzmie, wiem, niezręcznie, wlazła pod stół i nie wiem właściwie co robić. Ona mówi, sam se ten program prowadź. I
1: bo ja chciałam po prostu spełnić marzenie mojego serdecznego chłopaka.
0: No i jakie to...
1: I w tej chwili doszło do małej zmiany. To nie jest już Kot i Korościel, tylko Brzozowski i
0: Wiktor Korościel. Brzozowski i Korościel. Wiesz co, nas łączy miłość do żużla oraz pochodzenie... Nie mogę patrzeć.
1: Prawda, że ta maska jest realistyczna?
0: Jest bardzo realistyczna. Tak. Jest, wiesz co, jest mega realistyczna. Ja powiem słuchaczom, że Ola teraz ma maskę swojego chłopaka na twarzy, którego to chłopaka... Ja znam...
1: Co, czujesz się, jakby Wiktor to był naprawdę...
0: Chyba tak, a spróbuj powiedzieć coś głosem Wiktora.
1: O nie, nie umiem tak po aktorsku.
0: Nie umiesz tak nisko? Nie, on ma super głos, także ciężko to naśladować, nie?
1: Nie, ciężko. Nie, aha, tak ma taki nie do podrobienia. Ale musiałabym coś o żużlu gadać. No, aha. Patryk Dudek, tam Zmarzlik, Bradley Kers i tak dalej. To jest Wiktor Brzozowski.
0: Rety, ile ja mam tu pierwszych razów? Sońta w minionym tygodniu, Kot dzisiaj, Brzozowski teraz.
1: Ale przyznaj, że Sońta nie robi ci tyle niespodzianek, co
0: nie,
1: ja.
0: W ogóle mi nie robi. Ja jestem cały czas zaskoczony, aż troszkę nawet onieśmielony. Bardzo fajnie.
1: Tak, zawiesiłam wysoko poprzeczkę, także Sońta, jeśli nas słyszysz, to oczekujemy jutro jakichś niespodzianek po 15.
0: Zapraszam.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Jak ona śpiewa, że stoi tu w bikini w kolorach mango, to znaczy, że to jest jaki kolor? Bo to, ty używasz też takich komplikowanych nazw kolorów. Wczoraj mówiłaś kaszmir, teraz ona mówi mango. Mango to jest jaki kolor? Pomarańczowy, czerwony?
1: A czy to nie chodzi troszkę o to, żeby pozostawić tutaj takie lekko uchylone drzwi i żeby tutaj zadziałała twoja wyobraźnia?
0: A, no to zadziałała.
1: No, bo może dla ciebie kolor mango, to wiesz, to coś, tak, to inny kolor niż dla
0: to
1: mnie.
0: To bardzo zadziałała, gdybym ja się teraz zawiesił, to ty mów, dobra?
1: Dobrze, jakbyś teraz sobie wyobrażał kogoś w stroju kąpielowym w kolorze mango. Dobrze, to ja teraz
0: ty mów, bo ja powiem teraz o ciszę, bo ja sobie wyobrażam.
1: Bo my prosimy dzisiaj was, żebyście dali nam znać, jak godnie przeżyć te ostatnie dni lata i tu dostaliśmy taką propozycję.
2: Cześć Eska, czy jeśli letnie weekendy spędzałam na żaglach i niezależnie od pogody będę je spędzać nadal na żaglach, to znaczy, że lato się nie kończy? Pozdrawiam.
0: Znaczy najpierw to bikini w kolorach mango, teraz pani ma taki zmysłowy głos, że to już sama mów.
1: To już po prostu do spania. Znaczy ja się tutaj z panią zgodzę, bo jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.

0: MJ Deli w Radiu SK. Lubisz ten rodzaj muzyki, Olu? Możesz powiedzieć szczerze, nikt nie słucha teraz. Dyrektor nie słucha. Lubisz czy nie lubisz?
1: Nie ma Pawełka, Paweł nie słucha. Lubię, ja aczkolwiek też. Ja wolę bardziej polską muzę. Ja jestem w tym dobra.
0: A to było po polsku.
1: Znam wiele... Aha, tak, a to przepraszam.
0: Za chwilę James Blunt w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Buzz Persuade. Ola Koty, Michał Korościel, my się będziemy powoli żegnać, ale Mati przyszedł jakiś taki nastawiony, agresywnie,
1: wojowniczo. Mati zrobił nieprzyjemnego psikusa.
2: Bardzo
1: tutaj.
2: Odwrotnie.
1: Mhm. Nie.
2: Bardzo odwrotnie.
1: Tak, może wytłumaczymy naszym słuchaczom, że my z Korościelem jesteśmy za Falubazem, Zieloną Górą, a Mati okazuje się, że jest za Stalą Gorzów i przyszedł tutaj w szalikach.
2: Mam nawet dwa. To dla was specjalnie.
1: Nie, dziękuję, nie chcemy tych szalików. Jest ciepło, ja nie będę nosiła szalika.
2: Zobaczcie, jakie ładne.
0: Piękne. Całe szczęście imprezka jednoczy Polaków, prawda, Mati?
2: Tak, oczywiście zapraszam na imprezkę. No, akurat tu bym powiedział, żartuję, zapraszam wszystkich i wszystkich kibiców Falubazu i wszystkich Stali Gorzów. I każdego klubu, wszystkich możliwych
1: zapraszam. Z Torunia
2: też. A też niech będą.

0: Mi.
1: Reclama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby

0: OBP.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: W nocy temperatura w Ostrzeszowie i w regionie spadnie do 12 kresek. Jutro synoptycy prognozują 25 stopni. W ciągu dnia możemy liczyć na sporo chwil ze słońcem. A jeśli chodzi o remonty, w Rogaszycach prace trwają na Szkolnej i Królewskiej.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Minęła 18. Agata Chruściak, zapraszam. 1 600 000 000 zł. Tyle miał stracić Orlen na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy, należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nie dotarła.
9: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
8: Mówi Donald Tusk. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. Dramat podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy w Piekarach Śląskich, jadący na podwójnym gazie, najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zdecyduje teraz sąd.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
8: Przed nami mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy na siatkarskim Euro. Biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega jednak przed zbytnią pewnością siebie.
11: Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
8: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK Ostrzeszów News.
8: Marta Rajewska. Wszystkie strony złożyły odwołania. Sprawa wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zginęła Anita, wraca na wokandę. W lipcu Daniel Z., który mając ponad 2 promile w organizmie, kierował BMW i śmiertelnie potrącił 37-latkę, usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Jego współpasażerka, która nie udzieliła pomocy, została ukarana grzywną. Terminu apelacji jeszcze nie ma. W sobotę w Ostrowie 11 dzień kolekcjonera w Forum Synagoga od 10 do 14.
12: Impreska. Impreska.
13: A my oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, niech sobie radzą pięknie. Ja za to pięknie wam zagram. Będzie Maneskin i Supermodel, będzie Natasha Bedingfield i Unwritten i będzie Tylko kochaj mnie, czyli Zalia. No bo my biało-czerwonych kochamy, niezależnie od tego, czy wygrają, czy nie. Mati Fuczyło, cześć.

DNA, tak nazywa się ten hit. A to Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK w Imprezce 11 minut po 18. Dajcie znać, co u was, jak się ta ten wieczór rozkręcał was. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody, mam nawet skarpetki eskowe. Kto by nie chciał mieć eskowych skarpetek? Ja bym chciał. Więc jeżeli wy też chcecie, to opowiadajcie mi o tym, co u was. Ale słuchajcie, od dzisiaj możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chodzi o to, że od dzisiaj strażnicy miejscy mają większe uprawnienia. Mogą na przykład sprawdzać, czy osoba, która pije energetyka, ma 18 lat. Więc od dzisiaj po wyjściu ze sklepu i pijąc ten napój za szybko, no to uważajcie, bo kontrola może nadejść znienacka. Nigdy nie wiadomo. Natasza Bedingfield i Unwritten.

0: Mr. Know-It-All to Teddy Swims w ST 21 minut po 18. Sprawdzam, jak radzą sobie nasi siatkarze, to na Mistrzostwach Europy. Tam grają o pierwsze miejsce w grupie. Polacy walczą z Ukrainą. Jak na razie 19-18 dla Polaków w pierwszym secie. Ale nie o tym teraz. Słuchajcie, na eskowym Messengerze dostałem przed momentem wiadomość od Sebastiana. Cytuję. Pozdrawiam serdecznie wolne dziewczyny z Siedlec. Jeżeli nas takie słuchają, to oczywiście Sebastian pozdrawia cieplutko, ale żeby nie było, to te szybkie też pozdrawiamy. A przynajmniej ja pozdrawiam.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie.

0: To Eminem i Rihanna, The Monster. Partner Rihanny, czyli A$AP Rocky, zagrał wczoraj koncert w Łodzi. Widziałem filmiki, widziałem zdjęcia. Koncertu co prawda nie widziałem, ale wyglądało to na naprawdę niezłą imprezkę. Ale my też mamy imprezkę tutaj u siebie w domu, ale jeszcze przed imprezką można zaliczyć swój pierwszy raz. Słuchajcie, o czym marzycie, a czego jeszcze nie mieliście okazji zrobić nigdy? Wesce, my spełniamy marzenia, a raczej Sońta i Korościel to robią. Nasza nowa popołudniowa ekipa czeka na wasze zgłoszenia w apce Radia SK. Za darmo piszecie o tym, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a potem jeszcze przed imprezką pierwszy raz może być wasz. I to przy pomocy Sońty i Korościela. A i pierwszy set dla biało-czerwonych to na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Polska wygrywa jak na razie.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

Talking Body Tablow SC 5 minut do 19. Czy komuś dzisiaj brakuje energii? Dawajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Czy jest dobrze, czy może źle, czy jak jest? Będę starał się was ratować eskowymi nagrodami. W końcu to wtorek, dzień po poniedziałku, no to może was dopaść jakiś kryzys, a my z tym kryzysem powalczymy. Na pewno energii nie brakuje naszym siatkarzom. 2-0 już wygrywamy z Ukrainą.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
9: Jego damość pan, to może być ostatnia szansa, żeby zobaczyć ostrowskich żużlowców na ich własnym torze w tym sezonie. Już w niedzielę na miejskim w Ostrowie Monfin Magnus Ostrów pojedzie przeciw Celfast Wilkom Krosno. Mecz o 12.30. Chcecie to starcie zobaczyć na żywo? Świetnie się składa, bo mamy wlotki. Dajcie znać, dlaczego muszą one trafić właśnie do was. Odpowiedzi ślijcie na konkurs.ostrowmałpa.sk.pl z dopiskiem żużel.
10: Muzyką się żyje.
11: A jak wam się podoba nowy singiel od Miley Cyrus? Chodzi o kawałek Buzz Persuades, który gramy wam w Radiu SK. To dopiero początek, zapowiada wokalistka, bo za kilka dni światło dzienne ujrzy nowy album Miley. Płyta Buzz Persuades ukaże się 18 września. Artystka przy okazji premiery zapowiada

David Guetta. Alok i Stick Figure, Run Run River, Vesta, 12 minut po 19. Kto dziś jest śpiący? Takie mam pytanie, bo mam propozycję na to, jak zarobić 50 tysięcy złotych. A co? W Tokio, słuchajcie, szykują się zawody w spaniu. Zawodnicy dostają 1,5 godziny na sen, no i wygrywa ten, którego sen według badań będzie najlepszy, najbardziej jakościowy. Za pierwsze miejsce jest ponad 50 tysięcy złotych nagrody i szczerze mówiąc, ja chętnie wziąłbym udział w tych zawodach, nawet gdybym miał zająć ostatnie miejsce. Zawody w październiku, więc kupujcie bilety do Tokio.

0: Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow w Radiu SK. Sprawdzam, co robicie. Dostaję od was wiadomości na Facebooku Radia SK. Marcin napisał, że wiecór spędza za kółkiem. Wiezie towar do sklepów, żebyśmy jutro mogli kupić wszystko to, co świeżutkie. No i brawo, brawo, brawo, super. Roman za to ma kłopot. Dzisiaj kończy urlop i napisał, że jeżeli zadzwoni do szefa po jeszcze jeden dzień wolnego, to szef go pogoni. Ja to rozumiem. Jeszcze jeden dzień wolnego i Roman dostaniesz wolne. Od szefa, na dłużej. I ważne wieści mam. Nasi siatkarze właśnie wygrali 3-0 z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

Joey and of Beggaring. A czy komuś może brakuje sukcesów na dziś? To ja jeden dla was mam. W grupie, słuchajcie, jesteśmy niepokonani. Nasi siatkarze przed chwilą wygrali na Mistrzostwach Europy z Ukrainą 3-0. To już jest czwarty mecz z rzędu z wygraną, a został już tylko ten z Bułgarią. Ja czekam już tylko na to, aż będziemy mieli taką cieszynkę jak piłkarze z Norwegii na mundialu. Bo biało-czerwoni mogliby często z niej korzystać. Fastboy, Topic i Forget You, to jest imprezka.

To Kuba i Kuba i chłopaki. A w Radiu SK ten kawałek cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Już teraz możecie na niego głosować na sk.pl. Tam ostatnio pierwsza trójka to Post Malone i Sway Lee, Sunflower, to miejsce trzecie. Drugie to Tylko Kochaj Mnie od Zali, ale pierwsze to H i Mata, Ring My Bell, a więc polski remix właśnie Ring My Bell. Jeżeli chcecie to zmienić, to głosujcie, a w piątek po godzinie 17 sprawdzimy, co tym razem jest najlepszym hitem w Polsce i na świecie. Ale najlepsze gram już za chwilę. Będzie Damian Dawid i Avicii.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 35.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.
14: Ostrzeszów na czasie.
15: Jagoda Mośpan, a może jakiś koncert? Co powiecie na taką opcję na czwartkowy wieczór, ale ten za tydzień, 24 września? To właśnie wtedy w Ostrzeszowskim Centrum Kultury jubileuszowy koncert zagra zespół Werba. No, czeka nas niemały powrót do przeszłości. Kto z nas nie nucił kiedyś takich hitów jak Pamiętasz czy Mogliśmy? Teraz będzie okazja zaśpiewać je na żywo z muzykami. Początek koncertu o godzinie 18.
16: Muzyką się żyje.
17: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca pojawi się na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie. Spodziewajcie się w najbliższych dniach możliwości usłyszenia i zobaczenia naszego wywiadu w socialach Radia SK. Przypomnę, że to pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Deli Supreme wylądował na szczycie. To właśnie ten viralowy kawałek został jedynką we wczorajszym notowaniu Rap 20. MJ Deli, stojący za tym numerem, tak naprawdę stawia dopiero swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie, bo Deli Supreme to drugi singiel w jego karierze. I od razu sukces. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Tam też głosujecie, a kolejna Rap 20 już w poniedziałek po 23. Moim gościem będzie Gedz.
18: Impreska.
17: Ale teraz to wy czujcie się jak u siebie, bo to wy jesteście moimi gośćmi. Mati Fuczyło to ja. Mam dla was naprawdę niezłą mieszankę. Damiano Dawid, The First Time, tak zaczniemy. Będzie Avicii, Rita Ora, Lonely Together i będzie też Gips. No to co, zaczynamy o 20 równo. I nowości będę miał

0: Ten hit już dobrze znamy i bardzo kochamy, prawda? David Guetta, Sam Marty i Dangerous.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jako, że czuć już jesień w powietrzu, to ja mam teraz coś, co może was bardzo rozgrzać. 12 minut po 20, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to będzie jeden z nich. Teraz przenosimy się do Rumunii. Stamtąd pochodzi duet, którego hit zagram wam teraz. I to nowy hit, a raczej coś, co hitem może się stać. Nazywa się Olo Coco. Nagrali go Maria Maszuka i Maleko, a wy posłuchajcie już teraz.

0: Tak brzmi imprezka we wtorek, 26 minut po 20. To Riviera i She Doesn't Mind. Będą darmowe bilety na pociągi. Tak przeczytałem, naprawdę, będzie można pośmigać za darmo, ale to, że nie zapłacicie, wcale nie znaczy, że nic nie trzeba zrobić. Sprawdziłem, bo ja już chciałem odebrać swoje. Słuchajcie, chodzi o to, że Polska i Niemcy szykują po 30 tysięcy darmowych biletów kolejowych, ale po pierwsze, tylko dla osób do 27 lat, no to ja od wczoraj się nie łapię. I to są nagrody w konkursie wiedzy. No to tu się nigdy nie łapałem. Ale może wy się załapiecie.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

Just Keep Watching, czyli po prostu oglądaj dalej. Just keep watching. To dokładnie to oznacza. A to Tate McRae w Radiu SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, ale jeżeli wy macie już dość oglądania, po prostu przyglądania się i chcielibyście wziąć sprawy w swoje ręce i przeżyć swój pierwszy raz, czyli spełnić swoje marzenie, to temat jest wyjątkowo prosty. W SC my się na tym znamy, a dokładniej Sońta i Korościel się na tym znają. Nasza popołudniowa ekipa spełnia marzenia, musicie nam tylko o nich opowiedzieć w zgłoszeniu w apce Radia SK za darmo, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. No i nasza ekipa może wam w tym pomóc. A ja mogę pomóc z doborem dobrej muzyki. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: 5 minut przed 21 to Kygo, Max McNone i Take Me Back. To jest imprezka, czy komuś z was marzy się wyjazd na wakacje? Bo ja mam taki przedsmak. Pamiętajcie o pasach w samolocie.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
0: Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Dawid Podsiadło, zaraz.

0: Reklama.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
4: Jagoda Mośpan. Pierwszoligowcy UKS-u Piast Ostrzeszów wracają na parkiet. Inauguracja sezonu już w ten weekend. No i tym razem tenisiści grać będą w zespole szkolno-przedszkolnym w Rojowie i tak będzie do końca sezonu. Na początek dwa domowe mecze. W sobotę z GMKS-em Strzelec Frysztak, a w niedzielę z Politechniką Krakowską KAC Kraków. Oba rozpoczną się o godzinie 16. Wpadnijcie pokibicować.

0: Deska Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, czas na podsumowanie dnia. Wszystkie strony złożyły odwołania. Głośna sprawa wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zginęła Anita, wraca na wokandę. W lipcu Daniel Z., który mając ponad 2 promile w organizmie, kierował BMW i śmiertelnie potrącił 37-latkę, usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Jego współpasażerka, która nie udzieliła pomocy, została ukarana grzywną. Terminu apelacji jeszcze nie ma. Tymczasem rodzina Anity na sobotę zapowiada w Ostrowie marsz przeciwko orzeczonemu w lipcu wyrokowi sądu.
0: SK Ostrzeszów.
1: Ukradli paliwo za ponad 600 tysięcy złotych. Były dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Jak ustalił prokurator, przez rok fałszując dokumenty, w tym karty paliwowe, podejrzani na lewo zatankowali ponad 102 tysiące litrów paliwa. Grozi im 10 lat odsiadki.
2: W ramach prowadzonego przez prokuratora rejonowego w Kępnie śledztwa funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania 2 mieszkańców województwa dolnośląskiego. Są to mężczyźni w wieku 41 i 30 lat, którzy podejrzani są o udział w przestępczym procederze związanym z masowym wyłudzaniem paliwa na szkodę jednej ze spółek transportowych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał już były dyrektor do spraw transportu jednej ze spółek, który z nielegalnego procederu trwającego w okresie pomiędzy 1 sierpnia ubiegłego roku aż do 31 sierpnia tego roku uczynił sobie stałe źródło dochodu, powodując, jak tutaj ustalono, straty na ponad 628 tysięcy złotych. Jak ustalił właśnie prokurator, podejrzany działał wspólnie w porozumieniu z inną osobą, dzieląc się z nią rolami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując swoje stanowisko dyrektora transportu oraz administracyjny dostęp do systemu obsługi kart paliwowych. Mężczyzna bez wiedzy i zgody właścicieli spółki wyrabiał dodatkowe karty paliwowe. Karty te były przypisane do autentycznych pojazdów firmy. 30-latek masowo tankował paliwo do zbiorników wielogabarytowych, podczas gdy pojazdy firmowe, na które były wystawione karty, znajdowały się, jak ustalono, w zupełnie innych, odległych o dziesiątki, a nawet setki kilometrów miejscach. Aby ukryć przestępstwo, objęty zwrotem dyrektor fałszował następnie dane w wewnętrznym systemie spółki, zmieniając oznaczenia pojazdów. Skradziony olej napędowy miał być odsprzedawany innym osobom, co będzie przedmiotem tutaj dalszych ustaleń. Skala przerwanego wskutek zatrzymania procederu była znaczna. Ustalono 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102 905 tutaj litrów oleju napędowego, wskutek czego spółka straciła 628 251 zł 12 groszy, jak tutaj wynika z poczynionych ustaleń. Zarzucany podejrzanym czyn zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania prokurator sporządził wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd, podzielając argumenty i tezy zawarte we wniosku, uznał ten materiał za przekonujący i obaj mężczyźni, zgodnie tutaj z decyzją sądu, najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. To postępowanie pozostaje w toku z uwagi na jego charakter i konieczność wykonania dalszych czynności procesowych, w tym udziału innych osób, brak jest możliwości udzielenia bardziej szczegółowej informacji.
1: Powiedział Radiu SK Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. I zmieniamy temat. Duże zainteresowanie egzaminem na prawo jazdy wśród 17-latków. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu podsumowuje pierwsze miesiące, mówi Sławomir Chrzanowski, dyrektor kaliskiego WORD-u.
3: Szanowni Państwo, od początku marca obowiązują nowe przepisy związane z możliwością uzyskiwania prawa jazdy kategorii B osobom, które dopiero co ukończyły 17 lat. Możliwość oczywiście ta jest jeszcze obwarowana kilkoma istotnymi przepisami, do których w szczególności należy zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, ale także towarzystwo takiej osoby w tym pierwszym okresie właśnie, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu obserwujemy duże zainteresowanie możliwością zdawania egzaminu właśnie przez 17-latków. Młodzi kandydaci aktywnie korzystają z tych nowych przepisów, a co szczególnie istotne, co widać, obserwujemy to każdego dnia, osiągają bardzo dobre wyniki. nasze statystyki naprawdę w tym aspekcie muszę powiedzieć, że są bardzo dobre. My w przeciągu tego ostatniego półrocza przeprowadziliśmy blisko 5000 egzaminów teoretycznych, gdzie zdawalność wyniosła ponad 71% i egzaminów praktycznych blisko 2000, a zdawalność przekroczyła 63%. Tak więc widać, że to są osoby, które faktycznie skutecznie się wyszkoliły i zależało im na tych uprawnieniach.
0: SK Ostrzeszów.
1: Więcej patroli służb leśnych i policji w lasach oznacza, że ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 26. Leśnicy będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo grzybiarzy. I nie tylko. Będą też chronić przed zniszczeniem przyrody w największych kompleksach leśnych w naszym regionie.
4: Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy lasy szczególnie mocno przyciągają ludzi. Rozpoczyna się sezon grzybowy, na szlakach pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów. I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Od 14 września do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Chcę jednak podkreślić jedną rzecz. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych. A w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami. Bo las jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo w lesie to wspólna sprawa.
1: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja Jesień potrwa do 18 października.
0: SK Ostrzeszów.
1: Ruszyły zapisy do projektu Zdrowie w głowie w Ostrzeszowie. To bezpłatna pomoc dla uczniów drugiego ELO, ich rodziców i nauczycieli. Mówi kierownik oświaty Dominika Grzesiak-Sikora.
5: Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Ostrzeszowie będzie realizowała projekt dofinansowany za pośrednictwem Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. I w ramach tego projektu Zdrowie w Głowie będziemy realizować dodatkowe zajęcia adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących. Tak też był skonstruowany ten konkurs, więc to jest taka nasza grupa docelowa. Ten projekt to nic innego jak taka profilaktyka właśnie zdrowia psychicznego. On jest oparty o trzy rodzaje wsparcia. To ma być wsparcie dedykowane młodzieży, dotyczące radzenia sobie ze stresem, na różnego rodzaju tutaj przeciwdziałaniu uzależnieniom i różnego tego typu problemom. Jest to projekt adresowany do rodziców tych dzieci, aby wspierać ich w tym takim trudnym okresie dojrzewania i wskazywać takie ścieżki rozwiązywania różnych problemów. I jest to projekt, w ramach którego będziemy także realizować warsztaty dla wychowawców uczniów szkół ogólnokształcących. Rekrutacja już się praktycznie rozpoczęła. W chwili obecnej będziemy skupiali się na rekrutacji tych uczniów, którzy w tych warsztatach realizowanych w placówkach, ale także w poradni będą brali udział.
1: O szczegóły można pytać w sekretariacie szkoły. I zmieniamy temat. Miasto znów będzie szukać firmy do przebudowy drogi w Szklarce Myślniewskiej. Oferty złożone w pierwszym przetargu były za drogie, mówi urzędnik Daniel Wieczorek.
6: Był ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Szklarka Myślniewska. Teraz właśnie w poniedziałek, 7 września zostały otwarte oferty. Jednakże te oferty są, jeśli cenowo są wysokie, i tutaj będziemy powtarzać przetarg też. Być może ograniczymy też zakres, ponieważ tutaj mamy dofinansowania 123 tysiące. Tutaj oferty opiewają właśnie na duże kwoty i dlatego tutaj musimy ponowić tę procedurę przetargową. My tutaj planujemy, bo tutaj jest zakres, znaczy się zakres robót tutaj nie jest, że tak powiem, czasochłonny, bo tutaj jest kwestia wykonania podbudowy jezdni o szerokości 4 metrów. No i tutaj jest tak, że my tutaj wykonamy to, musimy to wykonać do 5 listopada.
5: Dobrze, a jeżeli chodzi o odcinek, to jaki odcinek to jest? Gdzie mniej więcej ta droga się znajduje tak orientacyjnie?
6: Ta droga się znajduje tu, jadąc drogą powiatową ze Szlaki Myśniewskiej na Myśniew. To jest taka droga, że powiem, taka wewnętrzna, ona tam nic nie łączy, ona jest do kilku gospodarstw.
5: Okej, czyli zwykła wewnętrzna droga. Okej, czyli większych utrudnień też po prostu dla kierowców mimo wszystko tutaj nie będzie.
6: To nie jest jakieś przygotowanie. Mhm.
5: A jeżeli chodzi o dofinansowanie, wspomina Pan 123 tysiące, skąd to dofinansowanie?
6: To jest dofinansowanie jest Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
5: W ramach tego FOGR-u, czy?
6: Tak, dokładnie.
5: Okej, a całkowita kwota zadania, jaką tutaj miasto zakłada?
6: 700 tysięcy.
0: SK Ostrzeszów.
1: Prawie 500 osób wzięło udział w wakacyjnych warsztatach w Muzeum w Ostrzeszowie. Było ich w sumie 23, mówi kierownik Mirosława Rzepecka.
7: Korzystali bardzo chętnie mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy naszego miasta, bo przyjeżdżały do nas dzieci, które były u dziadków na wakacjach nie tylko w Ostrzeszowie, ale w Kobylej Górze, w Bigstacie, z okolicy naszego miasta również. I nawet dzisiaj, idąc do pracy, taką bardzo miłą rozmowę odbyłam, ponieważ babcia dzieci, które były u niej na wakacjach i były na kilku w naszych warsztatach, dziękowała, że w tak dobry sposób potrafimy dzieciom zagospodarować czas i oderwać je od ekraników różnej wielkości. A co robiliśmy w tym roku? Było i czerpanie papieru, było robienie zakładek z wyczerpanego własnoręcznie papieru, było szydełkowanie z różnym skutkiem, ale nawet dzieci, które pierwszy raz miały narzędzie w ręku, wychodziły z jakimś drobiazgiem wyszydełkowanym, zrobionym przez siebie. Nie były to łatwe zajęcia, były łzy i trzeba było tulić i głaskać, ale efekt był całkiem niezły. Mieliśmy ptasie plecionki, takie ptaki szyciaki, gdzie dzieci z gotowych elementów zszywały kolorowe ptaki. Mieliśmy kury, guzikowe kury, artystyczne kury, to w nawiązaniu do tematu wystawy, gdzie przez całe lato mieliśmy kurkowe bractwo strzeleckie, a symbolem kurków jest kur, kogut. I dlatego w różnej formie kury również były tematem zajęć. Mieliśmy coś, co bardzo dzieci zaangażowało. Warsztaty plecionkarstwa robione przez panią spod Konina, gdzie każde z dzieci wyszło z warsztatów z własnoręcznie wyplecionym koszyczkiem. Robiliśmy magnesy, wykorzystując rzeczy, które są ogólnie dostępne. Nakrętki do słoików i tym razem robiliśmy magnesy z obrazami Serbeńskiego, także kiedyś się mówiło, że sztuka pod strzechy, nasza sztuka na lodówki zawędrowała. A jak to było w liczbach? W ciągu wakacji, w ciągu lipca, sierpnia zorganizowaliśmy 15 warsztatów o różnej tematyce dla dzieci, które nie miały zorganizowanego wypoczynku. A dla grup wypoczywających na półkoloniach, takich było 8, tych dla niezorganizowanych grup było 15. Łącznie uczestniczyło w nich 487 osób, czyli no sporo i dzieci, i warsztatów, i właśnie takie miłe rozmowy jak dzisiaj rano, gdzie dziadkowie, babcie, rodzice jeszcze wspominają i już pytają, co planujemy na przyszły rok. No, cieszą i mobilizują do organizowania właśnie takiego odrywania dzieci od ekraników.
0: SK Ostrzeszów.
1: To książki dawne, wydane do końca XVIII wieku. Mowa o starodrukach. Dbanie o starodruki i zabytkowe książki wymaga odpowiednich warunków, mówi nam Justyna Ratajczyk, kierownik Działu Informacji Naukowej i Zbiorów Specjalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu.
8: Rozmawiamy o starodrukach. Zacznijmy od tego, czym te starodruki są.
9: Starodruki, czyli inaczej książka dawna, czyli wszelkiego rodzaju publikacje książkowe wydane do końca XVIII wieku. Tak naprawdę od momentu wynalezienia druku poprzez rozpowszechnianie się tego druku aż do 1800 roku.
8: I one wymagają specjalnej opieki, można powiedzieć.
9: Tak, no ze względu na swój wiek i ze względu na swoją historyczną wartość tego typu wydawnictwa potrzebują specjalnych warunków przechowywania. Te wszystkie warunki tak bardzo szczegółowo określone są nawet w normie ISO 11799. I no tutaj najważniejsze z takiej perspektywy, żeby one były bezpieczne, to jest zachowanie stałej temperatury przechowywania gdzieś na poziomie 18 do 20 stopni Celsjusza, utrzymanie stałej wilgotności pomieszczenia, w którym one są przechowywane. No i oczywiście zabezpieczenie tego typu obiektów przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi, czyli przed światłem słonecznym, przed dostawaniem się owadów na przykład, które bardzo chętnie do takich książek się przytulają. My w tym celu mamy nasze starodruki tutaj w magazynie, wszystkie zabezpieczone w specjalnych kartonach, w specjalnych pudłach szczękowych, które są pudłami bezkwasowymi, bo to jest też ważne, żeby środowisko było bezkwasowe dla takich obiektów. Te kartony również spełniają swoją normę ISO. One są nie tylko szczelne, nie tylko nam zabezpieczają ten obiekt przed warunkami zewnętrznymi, przed kurzem, przed owadami, ale również mają podniesioną odporność na wodę czy na przykład na ogień.
8: Żadnych preparatów nie wolno używać, jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie?
9: To znaczy tak, no do takiego wiadomo, że musimy je zabezpieczać chociażby przed kurzem, więc my je omiatamy jakąś tam miękką szczoteczką, to są takie prace zapobiegawcze, bieżące, natomiast kiedy one są w tych pudełeczkach pozamykane, one tak naprawdę są bezpieczne i tam nic im się nie dzieje. No w zeszłym roku nam się udało dokupić pudełka, bo mieliśmy częściowo ten księgozbiór zabezpieczony, w tej chwili już wszystkie starodruki są w tych pudełkach, więc tutaj jakby nic im nie grozi, natomiast my jako bibliotekarze nie mamy też możliwości wykonywania takich zabiegów konserwacyjnych typowo. Takie prace już głębsze, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli blok na przykład nam się rozchodzi w takim starodruku, to my tego nie naprawiamy. Takie rzeczy robią specjaliści, konserwatorzy w specjalnych ośrodkach. My tego nie robimy. Do nas należy takie bieżące zabezpieczenie tego, tak? Czyli jeżeli ktoś takich pudełek zabezpieczających nie ma, no to wiadomo, że trzeba to omieść gdzieś tam w skórzu. Regularnie to się robi przy pomocy też specjalistycznych szczoteczek z miękkim włosiem, żeby to było bezpieczne. Natomiast takich prac konserwatorskich my nie wykonujemy, nie podejmujemy się po to, żeby temu starodrukowi nie zaszkodzić, tak? Bo to jest jakby główne założenie, żeby nie pogarszać jego stanu, tylko żeby go zabezpieczyć i ewentualnie ten stan polepszać, ale to już w ramach działań specjalistów.
8: Żeby opiekować się takimi starodrukami, trzeba użyć też specjalnych rękawiczek.
9: Tak, tego typu książek nie dotykamy rękoma, ponieważ na nich no, mamy różnego rodzaju mikroflorę, bakterie, tak? Więc tutaj używamy specjalistycznych rękawiczek bawełnianych, które też ten kontakt nam zabezpieczają.
8: Ile takich starodruków jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej?
9: Samych starodruków mamy w tej chwili 253 sztuki. W zeszłym roku udało nam się kupić ten ostatni, Vita Venerabilis Servidei Matthieu Ubieński. Drugim takim bardzo cennym starodrukiem w naszych zbiorach jest oczywiście Geografia Ptolemeusza. Posiadamy wydanie weneckie z 1562 roku. I tam oczywiście mamy zaznaczoną naszą Kalisję. No starodruki niestety są bardzo drogimi rzeczami na rynku antykwarycznym, stąd też no jakby dokupywanie ich takie masowe nie jest możliwe ze względu na nasze środki finansowe.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Kasia Drodewsko-Lejnik, kłaniam się nisko, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Nie tylko pisał wiersze, zbierał lokalne historie, badał folklor, a Ostrzeszów zajmował ważne miejsce w jego życiu. Na początek magazynu Stanisław Czernik. Kim był? I dlaczego właśnie jego imię nosi biblioteka w Ostrzeszowie? O tym wszystkim w rozmowie z Jagodą Mośpan, dyrektorka książnicy Dorota Owczarczak.
10: Był na pewno fascynującą postacią po lekturze jego życiorysu. Między innymi właśnie z książki doktora Wiesława Przybyły Stanisław Czernik, Człowiek i pisarz. No przekonałam się, że rzeczywiście był postacią nietuzinkową. Jego życie też było barwne, kolorowe, chociaż może na początku niekoniecznie, bo pochodził z chłopskiej rodziny. Myślę, że też borykał się z problemami finansowymi, zwłaszcza tymi finansami przeznaczonymi na naukę, ale ojciec, który był rolnikiem, gdzieś ma u stóp Gór Świętokrzyskich, marzył właśnie, że Stanisław obejmie po nim rolę i zostanie gdzieś blisko niego, a tu się okazało, że matka, która była zakochana właśnie w synu Stanisławie, sama marzyła o tym w swojej młodości, aby się kształcić. Jej się nie udało i te marzenia przelała na syna właśnie, ukochanego syna. I rzeczywiście to się udało. Jakimiś tam wspólnymi siłami Stanisław Czernik właśnie, no, został nauczycielem, ale zanim po raz pierwszy trafił do Strzeszowa, właśnie z Ochcina koło Patowa u stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie urodził się 16 stycznia 1899 roku, no, tłaczkę taką pewną przeszedł, bo 3 lata studiował na Uniwersytecie Poznańskim i później co roku zmieniał posady nauczyciela w wielkopolskich szkołach. Ostatecznie w 1925 roku po raz pierwszy wysiadł na Ostrzeszowskim Dworcu Kolejowym, no właśnie, i odetchnął ostrzeszowskim powietrzem. Zachwycił się podobno Ostrzeszowem od pierwszych chwil. Bardzo mu się to spodobało i kiedy szedł w dół, obecnie ulicą Kolejową, we wspomnieniach opisywał, że właśnie to miasto go zachwyciło od początku. Taka pewnie mała miasteczkowość tej naszej miejscowości, naszego Ostrzeszowa, co niektórych pewnie mierzi, a niektórych zachwyca i właśnie jego zachwyciło. No, został tylko rok, bo tylko przez jeden rok szkolny pracował, no, niedaleko biblioteki.

Pochodząca z Krakowa, a właściwie właśnie pracująca ostatecznie w Ostrzeszowie, higienistka, została żoną właśnie Stanisława i to była wielka miłość, o której właśnie mówiono, że spełniła się w ten taki sposób zupełnie romantyczny, ale też taki codzienny i przetrwała burze dziejowe, bo Bronisława czekała z dziećmi na Stanisława Czernika w Ostrzeszowie, kiedy on tułał się właściwie po świecie, ale o tym za chwilę. No i małżeństwo było udane. Ostatecznie doczekali się syna Mieczysława oraz córki Marii i Czernik się spełnił jako mąż, jako ojciec, jako nauczyciel, a później także dyrektor gimnazjum. Także na wielu polach odnosił sukcesy. Taki właśnie chłopski syn, któremu właśnie wróżono raczej to, że zostanie gdzieś tam przy ojcu, a na pewno gdzieś blisko i pewnie nie wykształci się. Okazało się, że zapisał się jako właśnie pisarz, poeta, działacz kultury, badacz folkloru. No właśnie jako człowiek taki nietuzinkowy. Ostatecznie także wydawca, bo w 1935 roku rozpoczął wydawanie w Ostrzeszowie miesięcznika Okolica Poetów, która właściwie ten miesięcznik od pierwszego numeru rzeczywiście na wysokim poziomie prezentował poezję, twórczość młodych, wówczas młodych poetów, a później znanych już w całej Polsce. I dzięki temu przez te 4 lata, od 1935 roku do 1939, wydając Okolice Poetów, przyczynił się do tego, że Ostrzeszów został zaznaczony na mapie kulturalnej 20-lecia międzywojennego. Także Ostrzeszów był słynny jako pewien ośrodek kultury. Właśnie dzięki Stanisławowi i jego twórczości, i jego pracy, działalności, też twórczości oczywiście też. Ale myślę, że ta Okolica Poetów tutaj potem wznowiona w latach 90. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej przyczyniła się do tego. No właśnie i ten taki niemalże powiedzmy sielankowy obraz życia Stanisława i rodzinnego i zawodowego i tego twórczego przerwała oczywiście II wojna światowa. I tutaj w kampanii wrześniowej powołanie do 4. Pułku Saperów w Przemyślu spowodowało, że trafił do niewoli i gdzieś więziony na wschodzie taką tułaczkę przeszedł. Także była po drodze jego tych wojennych losów była i Rumunia, i afrykański Algier, i później Włochy, i na końcu Anglia, ale wszędzie, gdzie się pojawił, to właśnie odczuwał kulturę polską i próbował tworzyć, jak miał tylko możliwości i oczywiście jakieś swoje wewnętrzną potrzebę, ale pracował właśnie jako nauczyciel, czyli cały czas służył młodzieży, dzieciom polskim, aby tą polskość podtrzymywać. Był też dyrektorem szkoły polskiej zarówno we Włoszech, jak i w Anglii. No i ostatecznie w 1947 roku wysiadł ponownie po raz trzeci na Ostrzeszowskim Dworcu Kolejowym i tak rozpoczął się trzeci okres, ostrzeszowski okres w jego życiu, ale znacznie inne było to powitanie od poprzednich, bo na tym dworcu właśnie czekała stęskniona po 8 latach żona z dziećmi. Córka Maria później wspominała, że mało co nie poznałaby ojca, bo zapamiętała go jako pięknego, jako przystojnego mężczyznę, eleganckiego, zadbanego, z papierosem, z laseczką w ręku. Zawsze się pojawił właśnie w Ostrzeszowie, przechadzał się po uliczkach elegancko ubrany i dostojnie wyglądający. A tutaj wysiadł z pociągu na stacji kolejowej człowiek doświadczony życiem. Po 8 latach, a wydawałoby się, że po jakichś 18 albo i 28 latach, więc był to człowiek, któremu przybyło dużo zmarszczek, ubyło kilka zębów, jak to wspomina córka, pochylony, zgarbiony. No i laseczka była mu potrzebna, ale pewnie do zupełnie innych czynności i zupełnie innym charakterze jej później już używał. Ale radość była ogromna i wtedy już jako rodzina powrócili z tego dworca kolejowego tylko na 2 lata do Ostrzeszowa i w 1949 roku właściwie bardziej z potrzeby tutaj dzieci, bo chciał je kształcić dalej i stwierdził, że będzie pewnie większą możliwość w dużym mieście. Otrzymał mieszkanie w Łodzi służbowe, bo był również członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz posadę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. No i w ten sposób zakończył trzeci, ostatni etap swojego życia w Ostrzeszowie. Rozpoczął ostatni właściwie ten etap łódzki. W Łodzi mieszkał 20 lat do śmierci, do 69 roku i tam właśnie pracował i twórczo, ale też przez jakiś czas w Ministerstwie Kultury i Sztuki, chociaż choroba miażdżycowa gdzieś przerwała tę pracę dla ministerstwa, no i później już było to niemożliwe. Dzieci zostały wykształcone i to na wysokim poziomie, ale Ostrzeszów nie zapomniał o swoim Czerniku, o Stanisławie Czerniku. Właśnie biblioteka w 1972 roku nadała imię, właśnie wybrała to imię Stanisława Czernika i rzeczywiście uchwałą Rady Miejskiej zostało ono nadane, ale właśnie tu są bardzo ciekawe losy nadania tego imienia. Z inicjatywy wczesnej wtedy pracownicy bibliotekarki, pani Krystyny Pilarczyk, ale późniejszej też kilkuletniej pani dyrektor biblioteki, pan dyrektor Franciszek Łuciennik zdecydował się rzeczywiście wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie bibliotece imienia Stanisława Czernika. Pani Krystyna Pilarczyk odkryła właśnie tą twórczość i tą osobę, zachwyciła się tą osobą Czernika właśnie podczas studiów na uniwersytecie i stwierdziła, że jeżeli on był przedmiotem, jego twórczość była przedmiotem jej pracy dyplomowej, czy tam za

0: obliczeniowej w czasie studiów, to czemu by właśnie nie pochylić się nad tą postacią i nie pomyśleć, żeby w ten sposób ją uhonorować i nadać imię bibliotece, która jeszcze tego imienia nie miała, a przecież już od 1946 roku funkcjonująca biblioteka, no to już gdzieś przydałoby się to imię i ten patron, bo to właściwie o to ustanowienie tego patrona i rzeczywiście odwołanie się do tej postaci chodzi w tym wszystkim. Podsunęła ten pomysł panu dyrektorowi Płóciennikowi i rzeczywiście w ten sposób został, no to imię zostało nadane ku naszej radości, bo rzeczywiście jest on naszym przyjacielem i patronem. A jeszcze w tym wszystkim, tej całej historii dodaje smaczku fakt, że Czernik zmarł 3 grudnia 1969 roku i był chowany po 3 dniach, 6 grudnia 1969 roku w Łodzi i dosłownie w tym samym czasie, kiedy odbywał się jego pogrzeb w Łodzi, w tym samym dniu, w tym samym czasie odbywało się otwarcie nowo wybudowanego budynku biblioteki, nowej siedziby biblioteki przy placu Borek 17 w Ostrzyszowie i te losy biblioteki Czernika ponownie się skrzyżowały. Taki naprawdę jakiś niemalże dla mnie mistyczny sposób, bo to jest taki znak naprawdę jakiś wyjątkowy. No i właśnie po 3 latach, 15 października 1972 roku, już formalnie stał się naszym patronem. Wtedy też biblioteka poprosiła o napisanie życiorysu pierwszej biografii. Na zlecenie właśnie biblioteki dr Michał Kunas z Uniwersytetu Łódzkiego napisał taką książkę, taką biografię. Później po latach, w 2009 roku, w 110. rocznicę urodzin oraz w 40. rocznicę śmierci, Rada Miejska Ostrzeszów ustanowiła rok właśnie 2009, rokiem Czernika i z tej okazji biblioteka ponownie zwróciła się tym razem do doktora Wiesława Przybyły, pochodzącego właśnie z ziemi ostrzeszowskiej, a pracującego też w środowisku akademickim Łodzi, o napisanie książki i właśnie stąd ponownie biografia Czernika, zupełnie inna, z innej perspektywy, przeplatana też twórczością i Czernika i osób, na które miał wpływ. Właśnie pozycja pana Przybyły, Stanisław Czernik, człowiek i pisarz. Tak jako badacz folkloru i jako w ogóle kulturoznawca i człowiek, który zachwycał się wszystkim, co ludowe, lokalne, piękne, to właściwie taki trochę prekursor, bo dzisiaj też odnosimy się do tego, co jakiś taki stanowi dorobek naszych małych ojczyzn, tego wszystkiego, co wyjątkowe, niepowtarzalne i niesamowite. No właśnie, i wtedy gdzieś jako taki właśnie badacz tego folkloru, w głowie Czernika też zaistniała myśl, idea tego, aby w Ostrzeszowie sformalizować założenie właśnie Muzeum Regionalnego. Nie udało się to wtedy, ale później Władysław Golus to muzeum założył i imię właśnie muzeum nosi imię Władysława Golusa, ale ja myślę, że poniekąd się z tego cieszę, bo dzięki temu, że muzeum nie ma imienia Stanisława Czernika, ma je biblioteka, której myślę, że nawet bliżej pewnie do twórczości Stanisława Czernika niż pewnie niż nawet muzeum, więc tym bardziej się cieszymy, że został jednak naszym patronem. No ale na pewno zawsze takie dobro i piękno takiej ziemi tutaj, tego wszystkiego, co bliskie, było Czernikowi bardzo dla niego ważne i właśnie podkreślał wagę tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I stąd właśnie był twórcą w kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji zwanego autentyzmem. Kierunek ten bardzo się odgradzał od tego wszystkiego, od dorobku zachodu, od tego wszystkiego, co patetyczne, co podniosłe, co gdzieś takie może wysublimowane i odnosił się do tego, co proste, do zwykłych, właśnie autentycznych przeżyć i twierdził, że autentyzm właśnie stworzony przez Czernika, twierdzi, że przeżycia, autentyczne przeżycia twórcy, czyli pisarza, muzyka, plastyka, kogokolwiek, kto tworzy, powinny być przyczynkiem do twórczości. Cały czas właśnie biblioteka utrzymuje kontakt listowny, telefoniczny, wysyłamy sobie kartki na święta lub z różnych innych okazji rodzinnych. Właśnie synową pana Stanisława Czernika, po synu Mieczysławie już nieżyjącym, właśnie pozostała wdowa pani Barbara Czernik z córką, z zięciem mieszka w Łodzi. Również przez nią mamy kontakt z córką Marią, z jej córkami, także kontakt z tą rodziną jest. Myślę, że to już teraz pewnie trochę słabszy, każde pokolenie to już troszeczkę się pewnie rozluźnia, ale bardzo, jeżeli pani Barbara Czernik czuje się na siłach i rozmawiamy przez telefon, bo już teraz nie przyjeżdża do Ostrzeszowa, wcześniej jeszcze kilkanaście lat temu przyjeżdżała. Za każdym razem, kiedy mamy ten kontakt telefoniczny, wyczuwamy bardzo duże wzruszenie jej i zawsze bardzo dziękuję, chociaż nas to nawet trochę nie śmiela, bo bardzo zawsze dziękuję za to, że pamięć po jej teściu zawsze jest podtrzymywana w Ostrzeszowie i wyczuwamy to, że z jej zachowania, z jej wspomnień o teściu, o rodzinie, wyczuwamy, że bardzo dużą sympatią i miłością darzyła i darzy pewnie nadal teścia i że też była gdzieś tam poniekąd bardzo dużą sympatią ona darzona, bo rzeczywiście są to bardzo serdeczne i wypowiedzi na temat pana Stanisława i wspomnienia, także nas to też cieszy i poniekąd też możemy dzięki tym wspomnieniom poznawać go. A my jako biblioteka też staramy się nie tylko przez tą ławeczkę, która stanęła przed biblioteką, chociaż to było naprawdę takie przedsięwzięcie wymarzone, wyczekane, bo 3 razy składałyśmy wniosek o dofinansowanie i ostatecznie się udało. W Ostrzyszowskiej Lokalnej Grupie Działania złożyłyśmy wniosek na właśnie na ustanowienie takiego miejsca pamięci i ustawienie dzięki temu ławeczki z rzeźbą figuralną czernika. Dzięki temu ten czernik wyszedł z murów biblioteki, wyszedł ze swojej własnej twórczości, z książek, wyszedł właśnie na zewnątrz i dużym zainteresowaniem cieszy się każdego dnia, bo i mali, i trochę starsi robią sobie zdjęcia, ci przyjezdni do Ostrzyszowa tym bardziej, siadają na ławeczce, może chwilę z nim rozmawiają, może pytają właśnie, kim był, ale robią sobie zdjęcie i pytają o niego. Wchodzą do biblioteki, jeżeli jest otwarta, pytają właśnie, kto to był, jeżeli są przyjezdni, a myślę, że tutaj mieszkańcy już coraz więcej i coraz częściej kojarzą tę postać i myślę, że to też dzięki tej właśnie ławeczce. Dzisiaj są takie czasy, kiedy trzeba łamać stereotypy i nie wystarczy przeczytać wiersz lub wydrukować wiersz co jakiś czas w gazecie lokalnej. Trzeba rzeczywiście w jakiś inny sposób docierać do odbiorcy, do czytelnika, do mieszkańca. No i naszym pomysłem właśnie była ta ławeczka i dzięki staraniom Stowarzyszenia Radość Czytania, która funkcjonuje od kilku lat przy naszej bibliotece, udało się takie dofinansowanie pozyskać. Ta ławeczka stanęła i dzięki temu nasz Stasiu jest cały rok z nami, bo jest przysypany śniegiem w zimie i nosi szalik wtedy. Na gwiazdkę ma czapeczkę Mikołajową, taką tego Mikołaja. Potem, kiedy już mija zima i kwitną kwiaty, to rzeczywiście jest w otoczeniu krzewów i wygląda rzeczywiście bardzo malowniczo. Lubimy robić z nim zdjęcia, lubimy też robić różne akcje z wykorzystaniem tej ławeczki, więc jest też narodowe czytanie, kiedy zaproszeni goście we wrześniu siadają na ławeczce przy Stasiu i czytają, ale też jest akcja bookcrossingowa, czyli uwalnianie książek, kiedy zostawiamy książki na ławeczce przy czerniku i oczekujemy, że ktoś sobie je zabierze do domu albo przyniesie swoje i zechce się nimi podzielić. Także cały czas wykorzystujemy tę postać, aby promować bibliotekę, promować naszą działalność. Myślę, że stał się już takim symbolem, bo widzę, że funkcjonuje gdzieś tam w materiałach promocyjnych i miasta i gminy oraz powiatu. Pojawia się też właśnie przy okazji realizowanych projektów w Ostrzyszowskiej Lokalnej Grupie Działania, co nas bardzo cieszy, że tak wiele osób się identyfikuje z naszym tutaj miejscem, z naszą siedzibą właśnie dzięki Stanisławowi i dzięki tej ławeczce.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: Już działa i pomaga. Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie zostało uruchomione w lipcu. Od 3 lat takie centrum działa też na rzecz cudzoziemców w Kaliszu.
3: Znajdujemy się w Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to 6. z kolei centrum uruchomione na terenie naszego województwa, czyli po Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Pile i Koninie. To jest kolejna lokalizacja. Początkowo, i takie też były założenia projektowe, żeby takowe centra mieściły się w każdym byłym mieście wojewódzkim. Natomiast stwierdziliśmy, że ze względu na dużą liczbę migrantów tutaj na terenie południowej Wielkopolski i konieczność mimo wszystko przemieszczania się do Kalisza, warto utworzyć również centrum w Ostrowie Wielkopolskim. Centra generalnie są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Najpierw był to pilotaż ze środków FAMI, czyli Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wtedy ruchaliśmy pierwsze centra i już wtedy był właśnie ten pomysł, mimo że to nie było wskazane jakby w ogłoszeniu konkursowym, żeby zrobić to w każdym byłym mieście wojewódzkim, ze względu na to, że Wielkopolska jest dużym województwem, z dużą liczbą byłych miast wojewódzkich, dlatego też w taki sposób podeszliśmy do tego. W chwili obecnej centra już są realizowane w ramach środków regionalnych też z Unii Europejskiej, czyli Funduszy Europejskich dla Wielkopolski oraz z drugiej edycji funduszu FAMI. Co możemy tutaj uzyskać? W jaki sposób możemy pomóc migrantom? To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, czyli na dzień dobry takie w ramach punktu informacyjnego takie informacje mogą otrzymać. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, no to jest kwestia kursów językowych, tak, czyli jeżeli oni przyjeżdżają do nas, to jest potrzeba nauki języka polskiego dla tychże osób. Poradnictwo prawne znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Wsparcie psychologiczne, tak, mówimy o nowym miejscu, o nowym kraju, o nowej sytuacji. To wsparcie również dotyczy dzieci, bo one też często trudno znoszą taką sytuację, kiedy znajdują się zupełnie w nowym miejscu. Oprócz tego doradztwo zawodowe, jeżeli jest kwestia przekwalifikowania, przygotowania pracowników do wykonywania innych obowiązków, my również jesteśmy w stanie to zorganizować. No i integracja ze społeczeństwem polskim. To są setki wydarzeń, które już do tej pory miały miejsce na terenie całego naszego województwa, czyli pokazujemy kulturę polską migrantom, uczymy jakby obcować z tą kulturą, z obyczajami naszymi, ale też uczymy nasze społeczeństwo polskie tego, jak oni się zachowują, jakie oni mają obyczaje, jakie świętują wydarzenia, czy to z kalendarza swojego, tak, jeżeli chodzi o poszczególne kraje, więc w tym momencie jakby otwieramy to nasze społeczeństwo na nich, ale też ich na nasze obyczaje, na naszą kulturę.
0: Długo szukaliście lokalizacji dla tego centrum?
3: Troszkę to trwało, oczywiście musiały spełniać określone przesłanki, tak, jeżeli chodzi o metraż, tak, no, tak jak Państwo tutaj widzicie, poruszamy się po biurach, to jest kwestia pokoi, gdzie można prowadzić wsparcie, tak jak powiedziałem, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne, zawsze jakaś salka większa, w której odbywają się spotkania, zaplecze socjalne dla naszych pracowników, biura dla pracowników. Tak, tak, oczywiście. To była przesłanka taka jakby wiodąca, żeby był dostęp zarówno do instytucji publicznych, mówimy tutaj o starostwie, urzędzie miasta, ale też kwestia samego centrum. Tu się dużo ludzi porusza, tak, mamy sklepy, mamy niedaleko centra handlowe, więc to jakby było optymalne miejsce z perspektywy logistycznej, żeby mogli migranci tutaj ze spokojem dotrzeć.
0: A wiecie, ile migrantów jest w południowej Wielkopolsce? Dlaczego akurat w Ostrowie Wielkopolskim, dlaczego Ostrów potrzebuje?
3: Znaczy, po pierwsze tak, musimy sobie uzmysłowić, że trudno jest uzyskać szczegółowe dane dotyczące w ogóle migrantów przebywających na terenie Polski, bo one jakby są pozyskiwane, ale są pozyskiwane z różnych źródeł i mogą się dublować, czyli różne dane są w systemie zabezpieczenia społecznego, różne są dane w systemach samorządów lokalnych, więc nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić dokładnie, jaka jest liczba. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić na poziomie kraju. Natomiast co zauważyliśmy? Zauważyliśmy to, że zresztą to jest specyfika tego tutaj regionu południowej Wielkopolski, jest bardzo duża liczba migrantów, mówimy tutaj chociażby o powiecie kępińskim i tam kwestia związana z przemysłem meblarskim, gdzie tych migrantów dużo przyjeżdża. No i teraz, jeżeli taka osoba znalazła się tutaj na południu Wielkopolski, musiała się przemieszczać do Kalisza, więc to jednak jest pewna odległość. Więc z racji tego, że tych osób było tutaj naprawdę dużo, a chcieliśmy wyjść i mieliśmy taką możliwość, tak, bo projekt dawał nam możliwość jakby tworzenia centrów poza dużymi miastami, znaczy poza miastami wojewódzkimi, dlatego zdecydowaliśmy się na Ostrów po to, żeby przyjść, jakby skrócić tą drogę, którą migrant ma do punktu w Kaliszu, żeby mógł te rzeczy załatwić tutaj na miejscu w Ostrowie.
0: A ja mam pytanie, bo to nie jest migrant ukraiński, nie wiem, z Białorusi, z Litwy, to są migranci z Kolumbii, z Wietnamu. To jest wyzwanie, bo to jednak i język niekoniecznie podobny, i kultura niekoniecznie podobna.
3: Znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, że zawsze ten migrant ukraiński czy białoruski, no to jest ten dominujący, jeżeli popatrzymy przez siatkę tych narodowości, którą tutaj mamy. Oczywiście nasze wsparcie już teraz chyba dotyczy 40 różnych krajów. Wspólny mianownik, no to są państwa trzecie, tak, czyli spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także to jest jakby ta definicja. No i oczywiście osoby przybywające legalnie, bo to też podkreślmy, bo wiele mitów narosło, jeżeli chodzi o sens integracji, to są osoby przybywające tutaj legalnie. Natomiast jeżeli chodzi o język, my zawsze staramy się, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, przy rekrutacji szukać osób, no wiadomo, że po pierwsze posługujących się językiem ukraińskim czy rosyjskim, natomiast w drugiej kolejności, no dobrze, jeżeli na przykład to są osoby mówiące po hiszpańsku, takie osoby na przykład są w Lesznie zatrudnione, natomiast jeżeli już jest problem, że nie mamy takiej osoby, no to jest kwestia nowoczesnych urządzeń elektronicznych, translatorów, gdzie jesteśmy w stanie również z tymi osobami się porozumieć, więc jest to trudne, jest to wyzwanie, no ale przy pomocy bądź zasobów ludzkich, bądź zasobów technicznych jesteśmy w stanie jakoś ten problem rozwiązać.
0: Jak się sprawdzają dotychczasowe te centra, te 5 ośrodków? Czy macie dane, ile osób skorzystało?
3: Tak jak powiedziałem, pomoc jest szeroka. Najwięcej, no to wiadomo też jakby z charakterystyki wydarzeń, to były te spotkania integracyjne, spotkania łączące nasze kultury, bo wtedy przychodzi więcej osób, tak? To nie jest pojedynczy migrant, tylko to jest najczęściej migrant z rodziną, to jest to też osoby ze społeczeństwa polskiego, więc liczbowo najwięcej osób uczestniczyło w takich wydarzeniach. Łącznie na przestrzeni tych ostatnich lat to jest kilka tysięcy osób, które skorzystały z naszej pomocy. No a jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na poszczególne usługi, no to przede wszystkim poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, kursy językowe, no to są te rzeczy, które, tak jak powiedziałem na początku, one najczęściej występowały w tych zapotrzebowaniach migrantów, więc dlatego też najwięcej osób korzysta z tych form wsparcia.
0: Często osoby, które do nas przyjeżdżają, to one myślą, że jakby agencja pracy, która je tutaj gdzieś ściąga, załatwia im zatrudnienie, to jest wystarczające, a potem się okazuje na miejscu, że nie, i to centrum
2: centrum jest właśnie odpowiedzią na to, co poza pracą.
3: Co poza pracą, ale też powiedzmy sobie szczerze i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że z różnymi agencjami pracy mamy do czynienia. Niestety my też się spotykamy z klientami, z migrantami, którzy zostali w pewien sposób oszukani czy wprowadzeni w błąd. Tak? Mieli informacje na przykład o tym, że pracę uzyskają, przyjeżdżają do Polski, okazuje się, że jej pracy nie mają. Tak więc my jakby stanowimy tą rolę taką wspierającą w trudnych sytuacjach, tak? Czyli w momencie, kiedy coś z tą pracą nie wyszło, my staramy się pomóc, staramy się wesprzeć prawnie, tak? Zobaczyć, co możemy zrobić, wesprzeć oczywiście w tych wszystkich obszarach, o których powiedziałem. Więc nasza pomoc jest taka ad hoc w sytuacjach, kiedy rzeczywiście doszło do jakiejś przykrej sytuacji z Agencją Pracy, a z drugiej strony we tych wszystkich obszarach poza pracą, w których migranci potrzebują pomocy.
2: Mówi nam Grzegorz Grygiel, dyrektor Generalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a pomoc jest bezpłatna.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: Powstała wielkopolska baza turystyczna, która ułatwi planowanie urlopów i weekendowych wypadów w regionie. W bazie znajdziemy dane o ponad 22 tysiącach kilometrów tras.
4: Jowita Maćkowiak, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, jestem dyrektorem biura. To naszą intencją było zebranie informacji o wszystkich szlakach turystycznych w Wielkopolsce. Mieliśmy takie przeświadczenie, że te informacje są, ale są rozproszone w różnych miejscach i chodziło o to, żeby zebrać te informacje. Skorzystaliśmy tutaj z takich baz czy danych cyfrowych ogólnodostępnych. To jest takie pierwsze źródło informacji, gdzie wszystkie te szlaki różnego typu zostały zgromadzone i można je sobie przeglądać w naszej aplikacji mapowej.
5: Co mamy w tej bazie? Jakie to są szlaki?
4: Wszystkie właściwie typy takich szlaków turystycznych. Mamy szlaki kajakowe, konne, piesze, szlaki rowerowe i szlaki kulturowe.
5: Przy okazji tworzenia tej bazy coś zdziwiło, że czegoś mamy aż tyle albo tylko tyle?
4: Generalnie jakby mamy dość gęstą sieć tych szlaków i jak tak spojrzymy na mapę, to ta sieć jest gęsta i w centrum, na północy i na południu, no to wynika głównie z tego, jakie mamy tam walory turystyczne w tej części regionu. Myślę, że nas planistów to tak nie zaskakuje, aczkolwiek no mamy takie szlaki, które są na przykład bardzo długimi szlakami, które najdłuższy oznakowany na przykład szlak kajakowy, czyli Wielka Pętla Wielkopolski i to jest bardzo długi szlak, który nie tylko obejmuje Wielkopolskę, ale też wychodzi poza jego granice. Ale generalnie te szlaki, bym powiedziała, że dość równomiernie są w województwie rozlokowane, więc jeśli ktoś jest z jakiejś części województwa, na pewno znajdzie dla siebie jakiś atrakcyjny kawałek do obejrzenia.
5: To pomówmy o liczbach, jak to się przedstawia na poszczególnych szlakach.
4: No mamy generalnie mamy ponad 22 tysiące kilometrów tych szlaków. No najdłuższy, tak jak już powiedziałam, szlak kajakowy ma 442 km, najdłuższy szlak konny to jest szlak tak zwany wilczy szlak i on ma 234 km. Pieszy szlak najdłuższy to jest Droga Świętego Jakuba i ona ma długość w Wielkopolsce około ponad 600 km. Generalnie jakby w tej naszej bazie też, ponieważ my się zajmujemy planowaniem z poziomu regionalnego, no to mamy szlaki głównie takie, które łączą więcej niż dwie gminy. I wyjątkiem są tylko trzy takie typy szlaków. Jest trakt królewsko-cesarski, który jest w Poznaniu. Mamy kłodawską trasę, podziemną trasę turystyczną i to jest najgłębiej w ogóle położona trasa pod powierzchnią, 600 metrów pod powierzchnią. No i trasy kolei wąskotorowej. To są jakby te trasy, które zawierają się często w jednej gminie, ale no są taką wyjątkowe w skali naszego województwa, dlatego uznaliśmy, że mimo tego, że pozostałe szlaki mają charakter regionalny, no to też w sposób szczególny też wyróżniliśmy jeszcze. W naszym województwie to jest jedyna taka trasa, która jest podziemną trasą, tak? Bo to jest trasa w kopalni soli w Kłodawie. Bardzo zresztą interesująca. Zachęcam do wyjrzenia. My w tym roku jakby pierwszy raz zebraliśmy te dane i no mamy w planach to, żeby monitorować te szlaki. Aczkolwiek jest to dość trudne, bo jakby rozproszone są te informacje, więc trudno będzie na pewno oceniać, czy z roku na rok coś więcej przybyło. ale wydaje się, że może to być źródło informacji ciekawe też dla zarządców tych szlaków, żeby też zweryfikowali pewne rzeczy, które się pojawiły gdzieś tam w przestrzeni internetowej czy cyfrowej, tak żeby może właśnie dążyć do tego, żebyśmy uspójnili te wszystkie informacje, no i na przykład z roku na rok wtedy moglibyśmy w jakiś sposób monitorować, czy te szlaki nie wiem, przybywają, gdzie się jakieś rzeczy zmieniają. No, taką bazę podobną prowadzimy dotyczącą dróg rowerowych i tutaj jest łatwiej, no bo tutaj mamy jakby kontakty z gminami, powiatami, czy z Wojewódzkim Zarządem Dróg, czy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. No, tu mamy jakby stałe źródło informacji i tam jest łatwiej, tutaj będzie pewnie trudniej, no ale pewnie będziemy się starali, żeby w miarę te dane aktualizować.
5: Miała pani tutaj o zarządcach gmin czy obiektów, ale z tej mapy mogą też korzystać, z tej bazy mogą też korzystać, myślę, turyści, którzy przy planowaniu podróży, myślę, że chętnie skorzystają. Jak to wygląda w praktyce, jak już się przyjdzie na stronę, no i gdzie można znaleźć tą bazę?
4: Bazę można znaleźć na naszej stronie www.wbpp.poznań.pl i w bazie oprócz tego, że są przebiegi tych szlaków, to zamieściliśmy też jeszcze informacje dodatkowe, czyli mamy tam i obiekty zabytkowe, które są w rejestrze zabytków, mamy cenne obszary przyrodnicze, krajobrazowe, ale także zebraliśmy ponad 2000, około 1200 miejsc bazy noclegowej, jakieś miejsca postojowe, więc rzeczywiście turysta może sobie wejść na tą naszą stronę i zaplanować jakieś miejsca, które będą go w sposób szczególny go zainteresują i zobaczyć, czy może tam jakimś szlakiem turystycznym się przemieścić, ale może też będzie chciał zobaczyć po prostu jakieś obiekty interesujące, więc zachęcam, żeby zajrzeć do bazy.
2: Powiedziała w rozmowie z Bartkiem Ujewskim i Jowita Maćkowiak, dyrektorka Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, a wszystkie szlaki i atrakcje możecie sprawdzić sami, bezpłatnie na stronie internetowej biura.
1: SK Ostrzeszów.
2: A my teraz zmieniamy temat, mamy kolejnego gościa. Wszystko zaczęło się od miłości do ptaków drapieżnych i tak pasja przerodziła się w sposób na życie. Teraz rozmowa z Piotrem Nadolskim, który w Godzieszach Małych pod Kaliszem prowadzi azyl i ośrodek rehabilitacji dla ptaków drapieżnych.
6: Nazywam się Piotr Nadolski i moją pasją od dzieciństwa tak naprawdę są ptaki drapieżne. Zaczęło się to od tego, że dużo czasu spędzałem właśnie na spacerach. Wychodziłem z psem jako mały chłopak na spacer i zachwycałem się myszołowami, które sobie latały nad łąką, krążyły sobie właśnie w kominach powietrznych i majestat tych ptaków i nieosiągalność były dla mnie takim spełnieniem, że mógłbym kiedyś je mieć po prostu blisko siebie i albo je po prostu hodować, albo być w nich blisko, opiekować się nimi. A w międzyczasie już jak dorosła osoba, miałem przyjemność zrobić kurs sokolniczy, pozyskać pierwszego ptaka i im się zająć. Następnie pozyskać ptaka, którym mogłem się opiekować, który miał zostać uspany. I tymi ptakami mam teraz możliwość się zajmować. I to tak rozrosła się ta moja pasja ze zdrowymi ptakami, że tych ptaków, które potrzebują pomocy, pokazywało się coraz więcej. Potrzeby były coraz większe. Brak ośrodka rehabilitacji u nas w naszym rejonie, w naszym właśnie tutaj miejscu, spowodował to, że rozbudowałem tą swoją pasję do tego momentu, że dziś mamy azyl, prowadzę azyl właśnie dla ptaków drapieżnych i jestem w trakcie budowy ośrodka rehabilitacji dzikich ptaków. Formalności są wszystkie już spełnione, ale infrastruktura, która ma powstać, jest bardzo czaso i pieniędzy finansowo chłonna, no że jeszcze jest to cały czas w rozbudowie i no i w rozszerzaniu, żeby to było jak największe i spełniało jak największe warunki i najlepsze możliwości, jakie możemy tym ptakom zapewnić.
7: Tu mamy pasję, a tu nagle mamy ośrodek, mamy azyl. Jak to się stało, że z tej miłości do ptaków nagle to wszystko się stworzyło, tworzy? Skąd ta potrzeba podzielenia się swoją pasją, czy może nawet lepiej, skąd ta potrzeba czynienia dobra?
6: Jest to ze mną już bardzo naturalne od dziecka tak naprawdę. Jak tylko pamiętam, to zawsze brałem udział w jakichś akcjach charytatywnych, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w różnych właśnie akcjach byłem zawsze do pomocy. Od momentu, kiedy zająłem się ptakami drapieżnymi, wtedy tak naprawdę ludzie zaczęli mnie łączyć z tym, że mam ptaki, pewnie będę wiedział, gdzie tą pomoc uzyskać, i przywozili mi ptaki, pytali właśnie o pomoc. I tak to się rozrosło właśnie w ten sposób, że weterynarz, który zajmował się moimi ptakami, zaczął leczyć ptaki, które trafiały właśnie do nas, i na pierwsze lata, pierwsze 5 lat zajmowałem się tym prywatnie. Robiłem to po prostu na własną rękę, do tej pory jeszcze robię to na własną rękę i ja finansuję po prostu leczenie tych ptaków, ale tych ptaków zaczęło się pojawiać właśnie coraz więcej. No i na Facebooku ludzie zaczęli mnie odznaczać i dzwonić właśnie, żeby gdzieś jakieś pomocy uzyskać, czy jakieś młode wypadły z gniazda, czy jakiś ptak jest ranny, czy nawet skonsultować się, bo często wystarczyło odłożyć młodego do gniazda albo zabezpieczyć go przed psami, kotami, żeby nic się tam po prostu nie zadziało, a rodzice przylatywały i karmiły po prostu te maleństwa, te podloty, które po prostu wypadły. I tak to się rozrosło, że no potrzeba była postawienia ośrodka rehabilitacji i azylu, bo tych ptaków, które nie latały, które nie mogły wrócić do natury, było ich bardzo dużo. Normalnie są te ptaki usypiane, bo nie ma miejsca, gdzie można je przetrzymywać, zapewnić im całodobową opiekę, obsługę weterynaryjną, ale i również pokarm, co jest właśnie najcenniejsze, najdroższe, no i miejsce. Mieszkam na wsi, mam możliwość wydzierżawienia ziemi, mam możliwość wydzierżawienia lasu i tam tą infrastrukturę częściowo zbudowałem, ale jeszcze bardziej rozbudowuję, żeby po prostu móc te ptaki przyjmować i zapewnić im właśnie takie warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych.
7: A proszę mi powiedzieć, czy w ogóle na przykład opieka nad ptakami różni się czymś od opieki nad innymi zwierzętami, czy jest po prostu trudniejsza, bardziej pracochłonna, kosztowna, jak to wygląda?
6: Ptaki drapieżne potrzebują opieki tak naprawdę całodobowej, bo co dzień jest potrzeba, żeby nakarmić te ptaki, żeby koło nich przejść, zobaczyć, czy jest wszystko w porządku, czy nie potrzebują jakiegoś właśnie wsparcia, czy jakiejś interwencji weterynaryjnej, no to podobnie jak właśnie inne zwierzęta. Ptaki drapieżne jedzą tylko i wyłącznie surowe mięso. I no to jest największy też koszt, aby to mięso było zawsze świeże, żeby to mięso było zapewnione właśnie pod dostatkiem i też dobrej jakości, bo nie wszystkie niestety mięso się nie nadaje, bo odpada już mięso z marketów, odpada mięso na przykład wieprzowe, które po prostu jest niewłaściwe dla tych ptaków. Jest potrzebne mięso przepiórcze, szczury, myszy, innych ssaków po prostu, które są padłe, którymi karmimy właśnie nasze zwierzęta. I to jest największy koszt, jeżeli chodzi o utrzymanie też zwierząt, żeby zapewnić im właśnie odpowiednią dietę.
7: Zajmuje się Pan awiterapią. Czy mógłby nam Pan wytłumaczyć, co to jest?
6: Awiterapia jest to praca z niepełnosprawnymi dziećmi oraz niepełnosprawnymi dorosłymi przy wykorzystywaniu właśnie ptaków. I ptaki drapieżne są moją pasją i mam przyjemność właśnie brania udziału często w akcjach charytatywnych, wspieraniu właśnie chorych dzieciaków, gdzie zbieramy na wózki, zbieramy na różne leczenia szpitalne, na operacje, ale też odwiedzam właśnie placówki jak domy pomocy, jakieś hospicja i tam z tymi dziećmi mam po prostu możliwość przeprowadzania warsztatów, mam możliwość po prostu brać udział właśnie z ptakami i jest to też takie moje spełnienie po prostu. Lubię pracować z osobami niepełnosprawnymi, lubię wspierać te osoby i wykorzystując do tego jeszcze moją pasję, czyli ptaki drapieżne, jest to po prostu dla mnie niesamowite spełnienie, kiedy widzę osoby, które są zamknięte w sobie, które mają strach przed oczami i nagle na takich zajęciach otwierają się bardzo mocno. I z osoby, która jest zlękniona, która jest niepewna, nagle ta osoba bardzo mocno się otwiera, chce tego ptaka wziąć na rękawice, chce tego ptaka wziąć po prostu blisko siebie, przebywa z nim tak naprawdę bardzo blisko twarzą w twarz i otwiera się niesamowicie. I z osoby, która jest nieraz zamknięta, jest zestresowana, tutaj nagle po prostu jest bardzo chętna właśnie współpracy, chce to po prostu być blisko tych zwierząt. I jest to niesamowite, kiedy możemy właśnie radość tych ludzi możemy obserwować w chwili obecnej, tu i teraz, kiedy jesteśmy na takich zajęciach. Często osoby też mają możliwość rysowania, malowania właśnie tych ptaków, które są ich blisko nich, wykonywania właśnie z plasteliny. Jest to właśnie takie no, piękne odzwierciedlenie czegoś, czego nie mogą na co dzień po prostu mieć przy sobie, czego nie mogą na co dzień oglądać i przeżywać właśnie nawet w naturze.
7: To chyba mocno podnosi człowieka, nie? Reakcja na swoje działania. Taka reakcja na swoje działania.
6: Tak, zdecydowanie tak. Przeżywam tam niesamowite chwile i chwile wzruszenia, chwile takiej radości, kiedy moja osoba też ptaki, które są na tym pokazie, które są na tych zajęciach, pobudzają właśnie takie niesamowite emocje u tych ludzi. Kiedy kolejny raz na przykład odwiedzam takie ośrodki, to tam jestem po prostu już witany jako po prostu z radością, z przytuleniem, z wielkim uśmiechem, z laurkami, gdzie często dostaję pracę, aż mam skórę się piętą, dostaję pracę po prostu od tych ludzi, gdzie oni już dla mnie coś namalowali, coś dla mnie stworzyli, pokazują mi zdjęcia ze sobą, że już z ostatniego pokazu mają te zdjęcia, często też po prostu jesteśmy w kontakcie na Facebooku, gdzie wymieniamy się po prostu jakimiś informacjami, wysyłają mi często zdjęcia, pytają mnie o coś, pytają o ptaki i cały czas z tymi ludźmi też mam możliwość po prostu być w kontakcie.
7: A ja przepraszam, bo tak słucham też cały czas tego, czym pan się zajmuje. Ja mam wrażenie, że pochłania to strasznie dużo czasu i to jest mocno obowiązkowe. Czy doba nie jest po prostu dla pana za krótka?
6: Czasami ma za mało godzin, ale na pewno są te doby bardzo intensywne, a tak naprawdę ja się w tym spełniam. Mimo to, że jestem wiele razy zmęczony, po nocy jeżdżę, przywożę jakieś ptaki po prostu do leczenia, albo jeżdżę po weterynarzach, żeby je zawieźć lub odebrać z leczenia, to jestem bardzo szczęśliwy, bo robię to, co lubię, mam wspaniałych ludzi, którzy są też około mnie, którzy mnie wspierają, którzy mnie podbudowują, którzy są chętni pomocy właśnie i tak naprawdę nigdy nie czuję się sam w tym wszystkim, bo nawet jak jestem zmęczony fizycznie, to dostaję dużo wdzięczności, dużo radości i to też po prostu takie jest dla mnie wielkie spełnienie tego, co robię.
7: A jak pan sam siebie określa? Jest pan, nie wiem, mentorem, pasjonatem, terapeutą, czy po prostu człowiekiem z lasu?
6: Tak naprawdę jestem człowiekiem, który żyje bardzo mocno w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą. Jestem osobą, która, mogę powiedzieć, robi to, co lubi, robi to, co kocha i spełnia się w tym. Ja każdego dnia żyję z wielką wdzięcznością, z wielką radością. Spędzam bardzo dużo czasu właśnie w naturze, wśród zwierząt, wśród również ludzi, bo mimo to, że po prostu mieszkam w lesie, to często mam też właśnie kontakt z ludźmi, dużo robię pokazów, dużo zajęć edukacyjnych i myślę, że jestem osobą, która każdy dzień przeżywa wyjątkowo, która każdy dzień przeżywa świadomie i w bardzo wielkiej radości.
7: Zdecydowanie nie można pana zaszufladkować, prawda?
6: Nie ma jak. Ja nawet nie znam po prostu słowa, którym mógłbym się nazwać, a tym bardziej mi to jest jeszcze bardziej ciężko, bo nawet nie wiem, jakbym miał siebie nazywać.
7: Ile ptaków obecnie przebywa pod pańską opieką i czy są to tylko i wyłącznie drapieżne ptaki?
6: Na tą chwilę przebywa u mnie ponad 80 ptaków. Większość są to ptaki drapieżne i głównie takimi ptakami się zajmuję. Są to też ptaki krukowate, sowy, ptaki wodne, ale nie odmawiam pomocy żadnym ptakom i współpracuję z innymi ośrodkami, współpracuję z innymi fundacjami. Jeżeli dostaję na przykład ptaka, którym ja się nie opiekuję albo nie mam dla niego azylu, przypuśćmy gołębie, jakieś drobne ptaki śpiewające, jakieś drobne ptaki, to przekazuję do odpowiednich właśnie instytucji, do odpowiednich ośrodków i do osób, które prowadzą właśnie azyle lub ośrodki dla takich ptaków. Mam też kolegę wolontariusza, który mi pomaga wykarmić te pisklaki, bo w momencie, kiedy tych pisklaków jest bardzo dużo, to nie ukrywam, że już brakuje mi czasu, żeby te wszystkie dzióbki nakarmić i poświęcić się po prostu dla nich i zawożę po prostu jedzenie, które jest potrzebne dla nich. Kolega mi tutaj pomaga wykarmiać i odciąża mnie troszeczkę w tych moich obowiązkach. Ptaki trafiają w ten sposób, że mój ośrodek Fundacji Skrzydła Lasu jest na liście Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wykazie właśnie ośrodków rehabilitacji. Tam często dzwonią gminy, dzwonią osoby, które znalazły ptaka i na takim wykazie właśnie, jeżeli jestem w okolicy i są ci ludzie z okolicy, to po prostu te ptaki trafiają z okolicy. Głównym też tutaj takim informatorem jest Facebook i tak naprawdę dużo ludzi mnie oznacza, dużo ludzi mnie zna i tej pomocy szuka właśnie przez Facebooka. Albo lokalnie już, czy są sołtysi, czy jakieś urzędy gminy po prostu mają informację, że ktoś tutaj w pobliżu jest i ma możliwość pomóc tym ptakom. I te ptaki, które mają możliwość wrócić do natury, wracają jak najszybciej. Czyli jeżeli one są poobijane, jakieś tam po prostu po lekkich kontuzjach w ośrodku spędzają po prostu krótki, ale potrzebny czas, żeby wróciły, uzyskały po prostu sił. Mamy też zaprzyjaźnionego obrączkarza, ornitologa, który obrączkuje te ptaki przed wypuszczeniem, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, jakie ich losy po prostu spotkały i mamy nadzieję, że jakąś informację uzyskamy w przyszłości. To te ptaki trafiają do natury jak najszybciej. Młode również, które są wykarmiane, na początku są wykarmiane, jeżeli mają taką potrzebę, to wykarmiane są przez człowieka. Później trafiają też do ptaków ze swojego gatunku, aby ten po prostu relacje nawiązywały z ptakami ze swojego gatunku, w czym też azyl nam pomaga po prostu, żeby one, te młode, mogły być właśnie ze starszymi ptakami ze swojego gatunku i następnie są przyzwyczajane do tego, żeby były samodzielne w przyszłości i wypuszczane również na wolność, a ptaki, które nie mogą wrócić na wolność, zostają już dożywotnio u nas w azylu, gdzie mają zapewnione właśnie opiekę weterynaryjną, całą dobową opiekę, również miejsce odpowiednie do danego gatunku, czy są to ptaki wodne, czy są to ptaki, które nie mogą latać i mają po prostu potrzebę zostania już w azylu na zawsze.
7: Tak trochę podsumowując ten wątek, wydaje mi się, że jest to pasja, której podporządkował pan tak naprawdę swoje życie. Poświęcił pewnie sporo czasu, własnych środków, energii. Jak na to zareagowała? Reaguje pańska rodzina? Jest pan przecież też mężem, ojcem. Czy ma pan wsparcie w swoich bliskich, jeżeli chodzi o tę część pana życia?
6: O tak, tutaj pasja zajmuje mi bardzo dużo mojego prywatnego czasu i ogólnie czasu, ale tak jak wspominałem, uwielbiam robić to, co robię i bardzo to kocham i spełniam się przy tym bardzo mocno. I moja wspaniała żona akceptuje to, co robię i bardzo często mi pomaga, bo nie ukrywam, że jadę na przykład na pokaz czy na interwencję z jakimś jednym ptakiem. Okazuje się, że też pomoc jest potrzebna na bieżąco i póki jeszcze nie jestem w stanie zatrudnić pracowników, którzy mogą się tym opiekować, to żona bardzo mocno mnie wyręcza właśnie w tych obowiązkach, albo często też przejmuje jakiegoś rehabilitanta, dowodzi do domu. Moi synowie również po prostu podzielają. Nie mają też wyjścia, bo to, co tata robi, to zawsze chcą być blisko taty, pomagają, uczą się wielu rzeczy, ale też widzę, jaki serce są wrażliwi i chcą pomagać, czyli idą ze mną karmić, idą ze mną po prostu odłapać jakiegoś ptaka, czy podać jakieś antybiotyki, podać jakieś lekarstwa i bardzo często są przy mnie, są zainteresowani. Bardzo się też cieszę, że nie siedzą przy telefonach albo przy telewizorze, tylko jednak ten czas spędzają w naturze i są ciekawi tego, co się dzieje tutaj dookoła. Dlatego od rodziny mam wielkie wsparcie, ogromne wsparcie i dzięki temu mogę się rozwijać, bo dla mnie dużym sukcesem jest to, że żona akceptuje to, co robię, a przy okazji jeszcze wspiera, no to tutaj jest bezcenne. Pasja jest tak naprawdę taką częścią też mojego życia w naturze, bo ja oprócz tego, że zajmuję się ptakami drapieżnymi, to mimo wszystko uwielbiam naturę, uwielbiam morsować, uwielbiam chodzić na boso, też jak już któryś rok z rzędu w ten sposób funkcjonuje. Spędzałem mimo wszystko bardzo dużo czasu w lesie, w naturze, obserwowałem naturę i tak naprawdę jestem człowiekiem, który w tej naturze się odnajduje niesamowicie, potrafię ją słuchać, potrafię ją czuć, a pasja z ptakami to po prostu jest taki dodatek dla mnie i spełnienie tego wszystkiego, co ja robię, takie uzupełnienie.
7: Chciałam właśnie zapytać o to chodzenie boso, bo zauważyłam, że dziś także jest pan boso. O co z tym dokładnie chodzi? Czy pan zawsze jest boso?
6: Tak, od kilku lat, już szósta zima, kiedy spędzam po prostu czas chodząc na bosaka. Zaczęło się od medytacji, zaczęło się właśnie od wyjść do lasu, od przytulania drzewami i poczułem po prostu taki zew, gdzie chciałem jednak połączyć się jeszcze bardziej z naturą i zacząłem po prostu ściągać jeszcze te obuwie, żeby jeszcze bardziej tą naturę poczuć. I przy okazji morsowania, przy okazji właśnie zim, kiedy spędzałem dużo czasu właśnie na śniegu, wyjście na spacery, te buty nie były mi potrzebne i czułem się po prostu taki połączony bardzo mocno w naturze i bardzo świadomy tego, co robię. I to już się tak rozrosło, tak się przerodziło, że czuję się bardzo, bardzo komfortowo przy chodzeniu na boso i buty zakładam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy idę w jakieś nowe, nieznane miejsca, gdzie może mnie spotkać jakieś szkło, druty, coś ostrego, co mogłoby mi zrobić krzywdę, miejsce, którego nie znam, lub pracuję z piłą mechaniczną, z siekierą lub z jakimiś właśnie narzędziami i wiem, że mógłbym sobie uszkodzić palce albo stopy, a 99% czasu chodzę na boso, prowadzę samochód na boso, odwiedzam wszystkie instytucje, które są po prostu do odwiedzenia i cały czas po prostu spędzam na bosakach.
7: Jest pan charakterystyczną osobą i też żyje przede wszystkim po swojemu, to zawsze budzi niezrozumienie najzwyczajniej w świecie. Czy spotyka się pan przez to z hejtem?
6: Tak naprawdę, jeżeli się spotykam, to w bardzo malutkim stopniu. Większość ludzi, tak 99,9% ludzi są zainteresowanych, pozytywnie zainteresowanych. Często właśnie przez to, że chodzę na boso i robię to, co robię, dużo ludzi odzywa się do mnie, pokazuje swoje poglądy, otwiera się przede mną, są szczerzy i otwarci, co też jest dla mnie zaskakujące, bo mało kiedy bym się spodziewał, że ktoś w urzędzie miasta nagle zacznie mi mówić o swoich jakichś prywatnych rzeczach, z prywatnych przeżyciach i o swoich właśnie doświadczeniach. I to jest dla mnie też takie zaskakujące, że ja jestem sobą, zapominam już nawet o tym, że jestem na bosaka, a tutaj ktoś po prostu mi zaczepia na ulicy, przychodzi mi, mówi o jakichś swoich właśnie rzeczach i dużo, dużo wsparcia dostaję z tego powodu i dużo właśnie poznaję ludzi pozytywnych, takich zaskoczonych pozytywnie i chętnych otwarcia się przede mną i mówienia po prostu o swoich jakichś rzeczach.
7: Mam wrażenie, że jest pan spełnionym człowiekiem.
6: O tak, jestem bardzo spełnionym, robię to, co kocham, robię to, co lubię, cieszę się każdym dniem mojego życia, żyję z wielką wdzięcznością, z wielką radością i miłością.
7: Jako specjalista, jeżeli my na swojej drodze, idąc gdzieś, zobaczymy rannego ptaka, co powinniśmy zrobić, jak się zachować, żeby mu pomóc, a nie zaszkodzić?
6: Pierwsze co, to zabezpieczyć, żeby nie zaatakowały go psy, nie zaatakowały go koty lub nie rozjechał jakikolwiek samochód. Po zabezpieczeniu oczywiście najpierw sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, bo często jest tak, że podlot, który po prostu wypadł gdzieś, może nie wypadł, ale opuścił za wcześnie wcześniej gniazdo albo puścił w pewnym momencie, kiedy już mógł puścić, to rodzice jeszcze chodzą i dokarmiają. Jeżeli jest naprawdę ranny, coś się zadziało, to zabezpieczyć tego ptaka w miarę możliwości, żeby nie zrobić też sobie krzywdy, żeby nie zaatakował, zadbać po prostu o to, żeby po prostu nie zrobił nam krzywdy, to jest podstawa. I szukać pomocy właśnie na straży miejskiej, straży pożarnej, weterynarza, który jest w okręgu, albo po prostu szukać pomocy w liście właśnie ośrodka rehabilitacji dzikich ptaków, który jest najbliżej. Często jest tak, że te ośrodki niestety nie odbierają telefonów z powodu przepełnienia, to szukać po prostu pomocy, tak jak powiedziałem, straż pożarna, policja, straż miejska i te instytucje przekierują już po prostu pomoc dalej.
7: A co pan Piotr ma jeszcze do zrobienia? Sporo już w swoim życiu zrobił, ale co jest jeszcze do zrobienia?
6: Moim takim wielkim marzeniem jest dokupienie ziemi, bo mam takie wielkie pomysły, żeby zbudować taki potężny azyl, wielki azyl, gdzie te ptaki będą czuły się komfortowo, czuły się swobodnie, ale też miejsce właśnie do edukacji, do odwiedzin dla ludzi, gdzie ludzie będą mogli po prostu przyjeżdżać, spełniać się w naturze, w ciszy, w spokoju, pomagać nam w tym azylu, budować razem z nami, ale też odpoczywać, bo chcemy zbudować takie właśnie piękne miejsce, gdzie będzie można odpocząć nad wodą, wynająć sobie domek, poobserwować te ptaki, takie jak sobie żyją na pół dziko, czyli tak trochę w naturze, ale pod kontrolą. Po prostu zbudować też ośrodek, którego tutaj brakuje dookoła, gdzie będziemy mogli tym zwierzętom pomagać, głównie ptakom, ale też tutaj będzie takie miejsce i to miejsce powstaje cały czas, gdzie ludzie mogą nas odwiedzać, mogą po prostu brać udział w zajęciach edukacyjnych, sami edukować, bo tutaj też jest miejsce dla osób, które chcą też dać coś od siebie i wspierać po prostu ludzi lokalnie, znaczy lokalnie, wspierać ludzi, którzy po prostu będą nas odwiedzać i będą po prostu z tego korzystać.
7: Okay, ja chciałam tylko powiedzieć, że ja już rezerwuję miejsce. Nie? Jak się uda wszystko, to ja proszę o kontakt.
6: Super, a mamy miejsce noclegowe, szykujemy właśnie miejsce, żeby takie rzeczy mogły się zadziać, żeby Państwo mogli nas odwiedzać, żeby mogli nas przyjeżdżać, odwiedzać. Oczywiście można odwiedzać nas bez noclegu, czyli na taki spacer z ptakami drapieżnymi. Można się wybrać na spacer, można przyjechać, odwiedzić azyl. I w azylu są zwierzęta, które można przyjechać, zobaczyć, odwiedzić. W ośrodku rehabilitacji są ptaki, które nie mają kontaktu z człowiekiem i mają tylko z opiekunem i weterynarzem. I tych ptaków nie odwiedzamy. Ale można odwiedzać też moje ptaki, które są zdrowe, które są moją pasją. I z tymi ptakami można zrobić sobie sesje zdjęciowe, można wybrać się z nimi na spacer, można zaprosić nas na odwiedziny i chętnie przyjedziemy po prostu i no i z tymi ptakami pobędziemy.
7: A jeżeli na przykład ktoś chciałby wspomóc Pana, Pańską działalność, te ptaki, którymi się Pan opiekuje, czy ma taką szansę?
6: Tak, oczywiście, bardzo chętnie. Każda pomoc jest na wagę złota i będzie nam wtedy szybciej, będziemy mieli możliwość szybciej zrealizować to, co planujemy i pomóc jeszcze większej ilości ptaków. Fundacja nazywa się Fundacja Skrzydła Lasu i tak naprawdę na Facebooku można tam znaleźć wszystkie informacje, które pozwolą, żeby wesprzeć właśnie fundację.
1: Sport w Ostrzeszowie.
2: I magazyn kończymy sportem. 100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce i to nie małej, bo liczącej blisko 800 stron. Napisał ją Piotr Musio, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę czasu, ale jak przyznaje, było warto, bo to niezwykle ciekawa historia.
8: 100 lat koszykówki w Ostrowie było w ubiegłym roku, był to rok 2025.
2: No i ten jubileusz sprowokował Cię do wzięcia na barki spisania tej historii.
8: Tak można powiedzieć, interesuję się koszykówką od 30 lat, chodzę na mecze koszykówki w Ostrowie. Od 7-8 lat zacząłem tak drążyć historię ostrowskiej koszykówki. No i kilka lat temu dotarłem do takiego czasopisma, które było wydane przez stowarzyszenie tutaj Veneti, że tam właśnie w 1925 roku był taki pierwszy oficjalny mecz koszykówki męskiej. Drużyna Szkolnego Klubu Sportowego Venetia pojechała do Poznania na zawody sportowe i tam zajęła drugie miejsce. No i tak zainspirowało mnie to właśnie, że mówię, no niedługo będzie 100 lat tutaj od tego pierwszego meczu. Grono kibiców w Ostrowie i w okolicach jest bardzo duże. Zainteresowanie też lokalnych mediów, kibiców no jest spore. No i pomyślałem, że no fajnie by było, żeby ten jubileusz został tak godnie uczczony.
2: I usiadłeś i napisałeś, ale to nie jest tak, że siedzimy i piszemy, tylko to jest ciężka praca, jakieś pewno archiwa, jakieś wywiady. Jak to wyglądało?
8: Pracy było sporo i nadal jest sporo, mogę powiedzieć. Zacząłem tak, jak mówisz, szukać historycznych sprawozdań, książek dotyczących klubów sportowych w Ostrowie. W Ostrowie takie wydawnictwa powstawały właśnie po klubie sportowym Venetia. Potem wiodącym klubem była Ostrowia Ostrów, no a potem już koszykówka męska, bo to będzie publikacja o koszykówce męskiej. Najważniejszym klubem w Ostrowie była Stal. No i właśnie opierałem się głównie na tych trzech jakby takich filarach, ale pracy było, jak ty mówisz, mnóstwo, nie? Byłem częstym gościem Biblioteki Ostrowskiej. Tam już jak panie mnie zauważyły, no to wiedziały, że ja tam sobie idę poszukać starych gazet. Poza tym Muzeum Miasta Ostrowa, te sporo informacji tam sobie zasięgnąłem. No w obecnej chwili bardzo dużo też pomogło takie biblioteki internetowe, gdzie mogłem to sobie też zobaczyć archiwalne gazety Przeglądu Sportowego, Głosu Wielkopolskiego i tam też sporo informacji na temat koszykówki tutaj ostrowskiej były, ale takie najciekawsze spotkanie to były właśnie z byłymi koszykarzami, z byłymi trenerami. Wszyscy, mogę powiedzieć, że bardzo chętnie pomagali i pomagają mi nadal w uzyskiwaniu informacji, archiwalnych zdjęć. Ten pomysł jakby tak szybko rozszedł się w środowisku koszykarskim i przeprowadziłem około 30 spotkań, rozmów z tymi byłymi zawodnikami, starszymi i młodszymi i każdy bardzo chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, informacjami.
9: O czym jest ta historia tak naprawdę? Jak ta koszykówka w Ostrowie przez te 100 lat wyglądała?
8: To jest głównie no, historia o tych ludziach, bo my teraz cieszymy się tutaj z występów Stalówki w PLK, czyli w Polskiej Lidze Koszykówki, ale nie zapominajmy, że gdyby nie tamci dawni bohaterowie, bohaterowie lat 40., 50., 60., no to ciężko by było o tą tradycję koszykówki. Myślę, że gdyby ta koszykówka nie była tak mocno wtedy zakorzeniona, to dzisiaj moglibyśmy sobie chodzić na mecze koszykówki, ale to byłoby, bardziej bym powiedział, w wydaniu amatorskim, jakaś druga liga, trzecia liga, nie byłoby tych sukcesów. Ja tutaj chciałem też tutaj właśnie podziękować tej publikacji tym wszystkim działaczom, sponsorom, koszykarzom, zawodnikom, którzy właśnie wtedy, w tych latach 50., 60., 70., oni przecież normalnie pracowali, to była dla nich pasja. Jak ja rozmawiałem, to oni praktycznie, no, jedyne profity, które uzyskiwali, to były tam sprzęt sportowy i inne różne takie rzeczy, ale to nie były raczej gratyfikacje finansowe. Oni też pracowali, przyjeżdżali z meczów tam w niedzielę wieczorną, a w poniedziałek szli do pracy. Także to było dla nich no, mnóstwo poświęcenia. Nie było takiej, nie wiem, odnowy biologicznej, troski o tych koszykarzy. Oni często borykali się ze swoimi kontuzjami, ale zaciskali zęby i grali dalej.
9: Ale w Ostrowie historia, tak jak mówisz, to jest historia koszykówki, to jest historia ludzi. Młodsze pokolenie pamięta na pewno Andrzeja Kowalczyka, no bo to jest postać, legenda, niestety już nieżyjąca. Ale chyba takich osób musiało być więcej, skoro mamy te 100 lat, prawda?
8: No tak, było dużo zasłużonych postaci, na przykład pierwszy klub, prezes klubu sportowego Stanisław Morrison z Stali Ostrów, który przez prawie 40 lat działał w klubie. Wiele, także jak ja sobie wyczytałem, jakichś prezesów, dyrektorów ostrowskich z zakładów pracy było też jakby w klubie Stal pomagała, czy to w czynie społecznym, czy to w jakiejś innej formie czynów. Także no, to, ci ludzie tworzyli tą historię, a o nich no, mało się pisze, mało się mówi. My głównie tutaj pamiętamy o tych naszych lokalnych bohaterach, którzy zdobywali medale kilka lat temu. Ale tak wspomniałem, no, tych medali nie byłoby raczej, gdyby nie ci ludzie wcześniejsi, nie? No teraz bardzo miła jest sytuacja od kilku lat, że na mecze koszykówki chodzą ci właśnie byli koszykarze, mają takie swoje miejsce tutaj na trybunach Stali, można ich spotkać, można z nimi porozmawiać. No ja też poznałem ich właśnie tutaj na meczu, przedstawiłem się, pokazałem im pomysł tego. No każdy mi, mówię, bardzo gratulował i mówi, że to jest świetne wydawnictwo. No powinno być świetne wydawnictwo.
9: To jest książka, która będzie taką, nie wiem, opowieścią, czy takim wyliczeniem ludzi i sukcesów. Jaki jest twój pomysł na tę książkę?
8: Pomysł już mam. No, jak mówiliśmy, to będzie opisane 100 lat historii koszykówki męskiej w Ostrowie. Pierwszy rozdział będzie taki rozdział tutaj od 1925 roku do 1939 roku, a więc do wybuchu wojny, czyli okres międzywojenny. A potem już od 1945 roku będzie rok po roku opisane sukcesy sportu tutaj koszykówki w Ostrowie. No były też porażki, wiadomo, no nie, sport tylko się nie składa z sukcesów, były też porażki. Będą informacje, kto w tych drużynach grał, mnóstwo zdjęć. No a najważniejsze, co mi się wydaje, to będą też wypowiedzi tych zawodników i koszykarzy i tych trenerów. Oni opisują, jakie mieli wtedy przygody, jak to się grało, bo No oni sami mi teraz mówią, ci koszykarze 60-70-letni, że to obecna koszykówka to jest całkiem inna. Tu jest, teraz jest sport bardzo siłowy, wytrzymałościowy, szybki. Oni to grali praktycznie mówią w inną koszykówkę. Także no, my się tutaj pasjonujemy tym, co jest teraz obecnie. Bardzo fajnie, bo ja też się pasjonuję, chodzę na mecze cały czas. Ale no, nie zapominajmy, że kiedyś to wyglądało inaczej. To będzie także opowieść właśnie o tych przygodach, gdzie oni jeździli, na jakie obozy jeździli, na jakie wyjazdy zagraniczne jeździli. Dodatkowo będzie rozdział poświęcony Andrzejowi Kowalczykowi. To, tak jak mówiłaś, no, taka jedna z największych postaci ostrowskiej koszykówki, którą no, znają chyba kibice w całej Polsce. Będzie też specjalny rozdział poświęcony Dariuszowi Parzyńskiemu. To jest też wybitny ostrowski koszykarz, który zdobywał wiele medali mistrzostw Polski. Będzie też rozdział poświęcony ostrowskim ligom amatorskim. Od 1991 roku działa w Ostrowie Ostrowska Liga Koszykówki Amatorska. Potem od 2004 roku powstała taka Liga Letnia Koszykówki. Także no, tych miłośników koszykówki jest mnóstwo. Nie zapomniałem także o sporcie młodzieżowym i szkolnym, bo tu jest taki początek tej historii się tworzy. Ci trenerzy, oni bardzo ważną rolę mają właściwie, żeby zaszczepić u tych młodych chłopaków tą miłość do koszykówki. Nie wszyscy będą koszykarzami na poziomie pierwszej ligi, ekstraklasy, ale oni sobie grają w klubach amatorskich, chodzą na mecze, dopingują. No to grono sympatyków jest duże. No będzie także trochę informacji, jakichś ciekawostek statystycznych, rekordów dotyczących, kto zdobył najwięcej punktów, zbiórek i tak dalej. No także publikacja będzie obszerna, będzie miała około 800 stron.
9: A dla kogo ona będzie? Dla kibiców czy dla tych, którzy w ogóle koszykówki w Ostrowie nie wiedzą, że jest?
8: No myślę, że dla wszystkich. Ci młodzi kibice będą mogli poznać historię tej koszykówki, a ci starsi kibice będą sobie mogli przypomnieć, jak to było w latach 60., 70., 80., kto tam grał, kto zdobywał punkty, kto był ich idolem. Także no, ta książka jest jakby dedykowana dla środowiska sportowego, ale nie tylko.
9: A czy jak pisałeś, coś cię zaskoczyło? Bo jak sam mówisz, sportem interesujesz się od wielu lat, nie wypominając wieku. Było coś, czego się nie spodziewałeś w tej historii, jak ją poznawałeś właśnie po to, by książkę napisać?
8: Na pewno zaskoczyły mnie opowieści niektórych koszykarzy, jak to było w latach 80., jak oni jeździli sobie na mecze zagraniczne do wtedy jeszcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do NRD, na Węgry, czyli do tych krajów bloku wschodniego. Jak oni musieli trochę sobie pokombinować, żeby tam sobie coś jeszcze, no można powiedzieć, dorobić. Także no, historii będzie mnóstwo ciekawych. Dużo osób mi te historie pomagało jakby spisać, bo no, ja interesuję się koszykówką długo, no ale no, nie znam tak jakby nieraz sytuacji od środka, co tam siedzi w drużynie, o jakichś tam konfliktach, porażkach, kto kogo lubiał, kto kogo nie lubiał. Także no, no smaczków będzie na pewno mnóstwo i myślę, że każdy tutaj kibic powinien być zadowolony. No, takiej publikacji jeszcze nie było. To też warto zauważyć, że były tam mniejsze jakieś publikacje. No, myślę, że to jest fajny okres, jubileusz 100 lat, no, drugi taki się szybko nie przydarzy.
2: A premiera książki planowana jest na najbliższy czas, więc trzymamy kciuki, by książkę udało się wydać. No i oczywiście na premierze będziemy i o tym wszystkim Was poinformujemy. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn, jak zawsze. Odsyłam Was także do internetu na sk.pl. Najciekawsze i najważniejsze wiadomości.
1: SK Ostrzeszów.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: going back.
1: Radio SK.
2: Radio SK. Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
3: Post.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Radio SK.